0: Radio Impuls.
1: Czwartek, 21 dzień maja, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
2: Polska poczeka jeszcze na miliardy z unijnego programu SAFE, choć niedawno rządzący zapowiadali, że zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro trafi do naszego kraju w ciągu kilku godzin od podpisania umowy z Komisją Europejską. Teraz okazuje się, że pieniądze mają zostać wypłacone dopiero na początku czerwca. A więcej o tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych. Określają one ramy czasowe wypłat pożyczki wraz z ich rocznymi pułapami. Dokumenty te precyzują mechanizmy kontrolne oraz dowody potwierdzające realizację celów, co jest warunkiem niezbędnym do przekazywania środków przez Komisję Europejską. Porozumienia operacyjne musi zatwierdzić jeszcze Kolegium Unijnych Komisarzy. Następnie będzie możliwa wypłata, tak więc zaliczki możemy się spodziewać w ciągu 2-3 tygodni.
2: Prawica w Parlamencie Europejskim domaga się całkowitego odejścia od systemu ETS. Debata w tej sprawie odbyła się wczoraj na wniosek europejskich konserwatystów i reformatorów, którzy przekonywali, że europejski system handlu emisjami uderza w gospodarkę i podnosi koszty życia mieszkańców. O tym, co chcieli przekazać m.in. europosłowie PiSu, powie nasz wysłannik Paweł Konieczny.
4: Zwracali uwagę, że ETS w żaden sposób nie przysłużył się do poprawy klimatu.
5: Polityka klimatyczna dobija europejską i polską gospodarkę i jest przyczyną drożyzny. I to jest fakt absolutnie niezaprzeczalny.
4: Mówiła Jadwiga Wiśniewska, a jak dodaje Anna Zalewska.
6: Najbliższe tygodnie to nie tylko projekty ustawy w Polsce, ale również badania, ekspertyzy, które będziemy proponować.
4: Reformy, a nie likwidacji systemu ETS chcą z kolei przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej podkreśla.
7: To, co dzisiaj wyprawia PiS, to tak jakby podpalacz poszedł na protest przeciwko pożarom. Gdzie był pan Duda, ten Solidarności? Dlaczego nie protestował przez 8 lat? Dlaczego pan Morawiecki i pani Szydło też nie protestowali? Nie robili nic. A dzisiaj nagle sobie przypomnieli o ETS-ie i Zielonym Ładzie. Po prostu wstyd.
4: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami do lipca. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
1: To będzie dość miły dzień, obiecują nam to synoptycy. A jeśli chodzi o to, co w tej chwili temperaturowo w naszym pięknym kraju, najzimniej w Lesku, nieco ponad 7 stopni, najcieplej w Lęborku, prawie 18. No, rozrzut temperaturowy jest całkiem niezły. Gdzieniegdzie o poranku ostrzegamy mgły i zamglenia. W ciągu dnia czeka nas zmienne zachmurzenie. Temperatura w wielu miejscach przekroczy 20 stopni, na Podhalu trochę mniej. I tam też możliwe opady deszczu i burze. Zresztą burze zapowiadane są w wielu miejscach południowej i centralnej Polski. Jak sytuacja będzie się rozwijała, sprawdzać będę na bieżąco. Ciśnienie powoli rośnie, biometr jest jak najbardziej w porządku.
8: Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze środy 20 maja w Radiu Impuls. Prawie 89 milionów złotych trafi do urzędów pracy w województwie lubelskim na wsparcie osób bezrobotnych. Umowy na dofinansowanie projektów wręczył marszałek województwa Jarosław Stawiarski. Dzięki środkom z funduszy europejskich osoby bez pracy będą mogły skorzystać m.in. ze szkoleń, staży zawodowych, pośrednictwa pracy czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przewidziano m.in. płatne staże, bony szkoleniowe, a także dotacje na założenie firmy. Nawet do ponad 55 tysięcy złotych. Wsparcie trafi do urzędów pracy m.in. w Puławach, Rykach czy w Lubartowie. Szacuje się, że z nowego programu skorzysta prawie 5 tysięcy mieszkańców regionu, a blisko 2 tysiące osób znajdzie zatrudnienie. A teraz temat, który może zainteresować osoby planujące wakacyjny wyjazd do pracy za granicą. Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Polaków, ale eksperci zwracają uwagę, że rynek staje się coraz bardziej wymagający, a ofert jest mniej niż jeszcze rok temu. To sprawia, że osoby szukające zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność i dobrze sprawdzać każdą propozycję wyjazdu. Mówi Katarzyna Link, rzecznik prasowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
9: Często pytają o oferty właśnie w gastronomii, w hotelach.
0: hodowlarstwie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o sezon, to sezon na takie zapotrzebowanie ze strony pracodawców z krajów Unii już rusza. Z tym, że należy pamiętać tutaj, że ta praca sezonowa za granicą to nie zawsze jest określona w takich ramach, które my byśmy chcieli, czyli to nie jest wyjazd tylko w okresie lipiec-sierpień, tak jak u nas zaczynają się wakacje, tylko bardzo często taki sezon rusza już w tej chwili i należy być przygotowanym do wyjazdu nawet pod koniec maja.
8: Na co jeszcze zwrócić uwagę?
0: W tej chwili to, co możemy zaproponować, to przede wszystkim olbrzymią bazę ofert pracy, która znajduje się na portalu mobilności zawodowej. Jest to taki portal utworzony przy Komisji Europejskiej, w którym znajduje się w tej chwili około 3 milionów ofert pracy, więc trudno jest tutaj każdą z osobna ofertę przedstawiać. Natomiast możemy wskazać, w jaki sposób można dotrzeć do takich ofert. Informujemy też na temat tego, jak bezpiecznie poszukiwać pracy, czy na co zwracać uwagę, decydując się na taki wyjazd za granicą. Warto doinformować się przed wyjazdem, bo niejednokrotnie taki wyjazd może wiązać się z wieloma przykrymi, niespodziewanymi sytuacjami, niekoniecznie zwykle kończy się dobrze. Gro osób, które poszukuje zatrudnienia, poszukuje tych ofert również za pośrednictwem agencji zatrudnienia. I nie ma w tym tak naprawdę nic złego. W większości przypadków są to pewne oferty pracy. Natomiast należy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim sprawdzić taką agencję zatrudnienia, czy posiada odpowiedni wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Zwrócić uwagę na to, czy nie pobiera albo czy pobiera jakieś opłaty z tytułu znalezienia zatrudnienia, dlatego że takie opłaty nie są zgodne z prawem. Agencje zarabiają na pracodawcach, którym poszukują pracowników. Nie mogą pobierać żadnych opłat z tytułu poszukiwania pracy osobom, które się do nich w tym celu zgłaszają. W każdym przypadku, jeżeli osoba, która korzysta z usług agencji zatrudnienia, ma jakiekolwiek wątpliwości co do przedstawionej umowy albo do przedstawionej oferty pracy, może zgłosić się do nas, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, skontaktować się z nami telefonicznie bądź osobiście i po prostu sprawdzimy, jak tylko możemy i podpowiemy, co ewentualnie może wzbudzić nasz niepokój czy nasze wątpliwości.
8: Słuchacie podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. W Fundacji Benedyktyński Zakątek odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie zgromadziło dzieci, rodziny oraz społeczność związaną z fundacją. Organizatorzy podkreślali znaczenie wzajemnego szacunku, akceptacji oraz budowania przestrzeni, w której każde dziecko czuje się bezpieczne i ważne.
9: Wśród nas żyją osoby, które chcą też być zauważone w naszym społeczeństwie. Osoby, które mają swoje potrzeby. I przede wszystkim powinniśmy umieć zrozumieć te osoby, chcieć zrozumieć. Tworzymy jedno społeczeństwo, jesteśmy jednością, są razem z nami i musimy ich zauważać, przede wszystkim zrozumieć.
8: Mówiła siostra Anuarita, Ewa Tutka, wiceprezes fundacji. 20 maja obchodzimy też Światowy Dzień Pszczół i choć są niewielkie, ich znaczenie dla naszego życia jest ogromne. To właśnie dzięki pszczołom i innym zapylaczom na naszych stołach pojawiają się owoce, warzywa czy orzechy. Mówi Aneta Wawer z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki w Kochanowie.
10: Ja myślę, że są bardzo potrzebne. Ja jestem florystką i uważam, że bez tych pszczół to też dużo by nie urosło i nie wydało też owoców nawet, które też można później wykorzystać właśnie we florystyce czy w innych dekoracjach do przestrzeni, tak, do wnętrza. To działanie, wydaje mi się, też jest potrzebne, żeby zwrócić uwagę na pszczoły, żeby ich chronić, też żeby nie przesadzać z opryskami, tak, bo nawet ostatnio czytałam, że komuś padły te pszczoły, miał ileś tych uli, no i to jest po prostu też tragiczne, prawda, dla osób, które się tym parają, robią ten miód. I to też mi się wydaje, żebyśmy też zwrócili uwagę na to życie tych pszczół, tak, że one nie są, jest ich może dużo, ale jednak są bardzo wrażliwymi owadami, tak? I są bardzo ważne właśnie w tym naszym całym ekosystemie. No i musimy je chronić i ta wiedza jest potrzebna, tak? Żebyśmy mogli dalej żyć.
8: O czym warto pamiętać, mówi Izabela Andryszczyk.
11: Żeby chronić na przykład pszczoły, ale żeby też pamiętać na przykład o takich prozaicznych rzeczach, że możemy postawić naczynie z wodą, żeby latem, kiedy jest naprawdę gorąco, to żeby te zapylacze, bo to nie tylko pszczoły przecież, to są i inne owady, żeby miały możliwość zwyczajnie się napić, tak? Ale to nie chodzi o to, żeby nalać wodę do wiadra i to wiadro postawić, bo te pszczoły się potopią. Więc trzeba też wiedzieć, że na przykład, żeby zrobić poidełko dla zapylaczy, no to trzeba nalać do pojemnika wody i położyć na przykład na tym patyczek, tak? Czy jakieś drewienko, żeby one mogły się napić, usiąść i dopiero odfrunąć. Więc no to są takie rzeczy, które są niby oczywiste, ale trzeba o tym mówić, no bo no żeby się pszczoła mogła napić, no to żeby się nie utopiła, prawda? Bo ktoś będzie chciał dobrze, a tak naprawdę owady się potopią.
8: Mimo działań człowieka, to najbardziej natura wpływa na zapylaczy, podkreśla Michał Kowalczyk.
12: Już kolejny rok mamy suszę. Tych zbiorników takich dzikich, naturalnych, wodnych jest coraz mniej. Kwestia nawet, że w tych rowach melioracyjnych nie ma tej wody, więc no taki ukłon, taki gest w stronę tych zapylaczy, a mamy tam przecież i czmiele, mamy pszczoły murarki. Tych owadów jest naprawdę sporo. Nasza egzystencja na tym świecie nie byłaby bez nich możliwa, bez zapylania roślin, bez takiej ich ciężkiej pracy. No nam się wydaje, że ludzie są takim dominującym gatunkiem na ziemi, ale no nasze bytowanie tutaj jest bardzo kruche i wbrew pozorom od wielu właśnie tych takich czynników naturalnych uzależnione, więc no to nas dużo nie kosztuje wystawienie jakiegoś płytkiego naczynka, czy takie właśnie metody, żeby coś tam w te upalne dni zrobić dla tych małych stworzeń, a one na pewno nam się ładnie zrewanżują.
8: A już wkrótce mieszkańcy regionu będą mogli bliżej poznać świat pszczół podczas festiwalu pszczelarskiego Powrót do Korzeni, organizowanego przez KGF Kochaneczki w Kochanowie. W programie zaplanowano m.in. warsztaty tworzenia świec z wosku, pokazy dawnych uli i narzędzi pszczelarskich. I nie tylko, mówi Izabela Andryszczyk.
11: Podczas naszego festiwalu na przykład uda nam się na pewno postawić takie małe domki dla pszczół murarek. Pokażemy je, powiemy o tym, jak zrobić taki domek dla pszczół murarek, bo one w naszych ogrodach naprawdę chętnie bytują, w sadach, w ogrodach czy drewnianych domach mieszkają, więc zrobić im taki domek, wiedzieć jak to zrobić, bo to też nie jest tak, że to sobie postawimy, tylko żeby robić już coś dobrze i o tym też będziemy właśnie mówić.
8: Dlaczego te domki są potrzebne, tłumaczy Aneta Wawert.
10: Te domki, to stawianie tych właśnie domków jest tym bardziej ważne, że coraz mniej jest takich tradycyjnych zabudowań, które były wykonywane z kamienia wapiennego, miejscowego tutaj i z gliny, gdzie właśnie te murarki sobie bytowały i tych zabudowań jest coraz mniej, są rozbierane, jak ktoś kupuje takie gospodarstwo, to już po prostu niestety, ale rozbiera te budynki lub też one często są w złym stanie, tak, technicznym, więc już też się nie nadają, żeby za bardzo coś z nimi robić, więc tym bardziej takie inicjatywy i budowanie takich nowych domków dla zapylaczy, tych właśnie takich dzikich bardziej, tak? Nie takich typowo pszczół do ula, tak? Tylko takich naturalnych, no to jest właśnie bardzo ważne.
8: Specjaliści podkreślają, że każdy może pomóc zapylaczom. Wystarczy sadzić rośliny miododajne, ograniczać chemię w ogrodach czy wspierać lokalnych pszczelarzy. Zostajemy jeszcze przy tematach związanych z naturą, ale tym razem przenosimy się do Lublina. Cztery młode sokoły wędrowne z gniazda znajdującego się na kominie elektrociepłowni Wrotków w Lublinie zostały już zaobrączkowane przez specjalistów ze Stowarzyszenia Sokół. Wśród tegorocznych piskląt są 3 samice i 1 samiec. Dzięki oznakowaniu będzie można śledzić ich dalsze losy, gdy opuszczą już rodzinne gniazdo. Miłośnicy przyrody cały czas mogą obserwować życie ptaków przez internet. Trwa także konkurs na imiona dla młodych sokołów. Propozycje można zgłaszać do środy, a głosowanie ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu.
1: Nareszcie wróciły bardziej przyjazne temperatury. Dzień też powinien być całkiem niezły, bo i słońce za naszymi oknami wprowadza sporo radości. No to zaczynamy radośnie. Czwartkowy poranek. Marek Moc, kłaniam się nisko i zapraszam.
13: Radio Impuls.

Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Czas na kartkę z kalendarza. 21 dzień maja to czwartek, to również 141 dzień roku. 28 minut przed piątą wzeszło słońce, zacznie zachodzić 28 minut przed 21. Równo 16 godzin dzisiejszy dzień potrwa. Przybywa go. Oj, przybywa. To dobrze. Na pewno radosny to będzie dzień dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Wiktor, Tymoteusz, także Janne Pomucen, Lena, Krzysztof, Donat, Teobald i Synezjusz. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Okazję do świętowania, no dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty. A my ciągle przy kawce. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. Jest Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Dzień KDTA i Dzień Odnawiania Znajomości. No to jest dobra myśl, żeby do kogoś dawno niesłyszanego na przykład zadzwonić.

0: Reklama.
1: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
2: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
0: Po reklamie.
3: 10-11 stopni, tyle pokazują termometry o poranku na Lubelszczyźnie. W Puławach 11 stopni w tej chwili. No i drugie tyle dołożą synoptycy po południu. Do 22 powinno pojawić się w najcieplejszym momencie dnia. Poranek dość pogodny, po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Nawet mają pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu. Tak więc wychodząc dziś z domu, zabierzcie ze sobą parasol.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kolejny Polak z sukcesem sportowym. Liga Europy podbita przez Aston Villa, w której gra Matykes. 3-0 z niemiecką drużyną. Radości było co niemiara. A festiwal pod tytułem Gdzie zagra Robert Lewandowski wciąż trwa. Kolejka ponad się wydłuża. Który kierunek wybierze? Lewy czy Arabia Saudyjska? Czy może jednak zostanie w Europie, a może wybierze się do Ameryki? Kto wie, kto wie. No, pewnie łatwego wyboru nie ma. Albo już zdecydował i teraz cały piłkarski świat się droczy z nami, kibicami. Ech, a my znamy się na muzyce. Dobre numery powrócą już za kilka chwil.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: A może by tak rzucić wszystko i wyjechać, no właśnie, gdzieś, gdzie jest spokój, gdzie nie ma dostępu do sieci, nie ma mediów. No tak, pewnie niektórzy wyberą takie rozwiązanie na weekend, żeby się wyciszyć po intensywnym tygodniu. Jako że dzisiaj czwartek, to niektórzy już zaczynają wielkie planowanie. A my już za moment przekażemy wam punktualnie o godzinie 7 kolejne nasze wiadomości.
1: Reklama.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: W kalendarze czwartek, 21 dzień maja, na zegarach 7, przed nami wiadomości.
11: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Na początek bardzo niepokojące informacje z Janowic. Wygląda na to, że ktoś może tam strzelać do bocianów z broni palnej. Fundacja W Dobrych Łapkach informuje, że sygnały o takich przypadkach od dłuższego czasu przekazywali mieszkańcy. Organizacja posiada też zdjęcie martwego ptaka i monitoruje sytuację. Ze względu na trwający sezon lęgowy na razie nie będzie możliwa interwencja przy gnieździe znajdującym się na słupie energetycznym. Po zakończeniu lęgów wolontariusze mają współpracować w tej sprawie z firmą energetyczną. A na razie przedstawiciele fundacji W Dobrych Łapkach apelują do mieszkańców Janowic o uważną obserwację okolicy i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji. I zostajemy w temacie przyrody. Dziś 21 maja, czyli Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Te tereny mają szczególną wartość, ponieważ są ostoją dla rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Niestety, jak alarmuje Ogród Botaniczny UMCS, w naszym regionie jest takie miejsce, któremu realnie zagrażają użytkownicy motocykli typu motocross. Lubelska Skarpa w Dolinie Bystrzycy to obszar Natura 2000, ponieważ znajdują się tam jedne z ostatnich stanowisk miłka wiosennego. To bylina o żółtych kwiatach, która może rosnąć w jednym miejscu nawet kilkadziesiąt lat, ale na lubelskiej skarpie w ciągu ostatniej dekady liczba kęp zmalała ponad dwukrotnie, a Ogród Botaniczny UMCS wskazuje, że wpłynęli na to między innymi motocykliści. Miłkowa skarpa nad Bystrzycą jest objęta ochroną, przypominają o tym tablice informacyjne, a wszystko, co się tam dzieje, rejestruje monitor. Ale najważniejsze jest to, żeby ludzie odwiedzający to miejsce mieli szacunek do przyrody. A już jutro do Puław powróci akcja Kwiaty za Elektrograty. Przed marketem budowlanym na spotkaniu ulic Gościńczyk i Fildorfa Nila będzie można zostawić elektrośmieci i w zamian dostać rośliny miododajne, dzięki którym żywią się pszczoły i inne zapylacze. Ta puławska akcja potrwa przez piątek i sobotę. Tymczasem mieszkańcy powiatu opolskiego mogą pochwalić się swoimi zadbanymi zielonymi balkonami i ogrodami. Już niedługo ruszy konkurs, który wyróżni te najpiękniejsze. Szczegóły zna Małgorzata Kmieciak.
12: Powiatowa Rada Seniorów w Opolu Lubelskim zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w powiecie opolskim. To okazja, żeby pochwalić się samodzielnie zaprojektowaną i wypielęgnowaną zieloną przestrzenią i żeby pokazać swoją pasję do ogrodnictwa. Zgłoszenia będą przyjmowane w czerwcu. Można je składać osobiście w opolskim starostwie albo przesłać elektronicznie na adres rada.seniorów@opole.lublin.pl. Na uczestników czekają nagrody rzeczowe.
11: O konkursie doczytacie na stronie internetowej Powiatu Opolskiego. Na razie kończymy informacje z regionu, przechodzimy do kraju i świata.
13: Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności śmierci 2-letniego dziecka na terenie jednego ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach.
14: Do tragedii doszło wczoraj po południu. Michał Dobrołowicz. Michale, tak, co ustaliłeś w tej sprawie?
15: Policjanci na miejscu tragedii byli 5 minut po zgłoszeniu o tym zdarzeniu. Mimo to dziecka nie udało się uratować. Do samej tragedii, według informacji, które dostałem od funkcjonariuszy, doszło około 16:15 na zewnątrz, przed budynkiem żłobka. Na dzisiaj zaplanowane są kolejne przesłuchania kolejnych świadków, wśród nich pracowników żłobka. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na ten temat, a śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
16: Są prawomocne wyroki dla oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku sprzed 7 lat.
13: Pod gruzami własnego domu zginęła wtedy 8-osobowa rodzina.
16: Wczoraj sąd w Katowicach skazał 6 oskarżonych na karę kilkuletniego więzienia.
13: Według sądu w tym rejonie najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
17: Sąd słusznie orzekł, że nie ma umyślności, ale kary są adekwatne do popełnionych czynów. Najważniejsze dla moich klientek, że proces się zakończył uznaniem wszystkich osób winnych, które poniosą odpowiedzialność.
18: To uznanie winy jest tutaj istotą?
17: No, dla moich klientek kwestia zadośćuczynienia czy rekompensat finansowych naprawdę ma znaczenie trzeciorzędne.
16: Z radcą prawnym Mariuszem Mazurkiem, pełnomocnikiem bliskich ofiar, rozmawiał Marcin Buczek. Matty Cash i jego Aston Villa wygrała piłkarską Ligę Europy.
13: Finał rozgrywany był wieczorem w tureckim Stambule.
16: Klub z Birmingham pokonał Freiburg 3-0.
13: Książę William razem z kibicami świętował te niesamowite bramki, które zapewniły zwycięstwo.
16: A trener The Villans, Unai Emery, wygrywa Puchar Ligi Europy po raz 5 w swoim 6 finale. Oczywiście moim marzeniem, kiedy tutaj przyjechałem, była gra w Europie, gra o trofea, marzenie o zwycięstwo. I to jest pierwsze, odgraża się Hiszpan.
0: Stopni, tyle pokazują termometry o poranku na Lubelszczyźnie, w Puławach 11 stopni w tej chwili. No i drugie tyle dołożą synoptycy po południu. Do 22 powinno pojawić się w najcieplejszym momencie dnia. Poranek dość pogodny, po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Nawet mają pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu. Tak więc wychodząc dziś z domu, zabierzcie ze sobą parasol.
11: Wstawanie w styczniu o poranku, a w maju o poranku robi różnicę.
0: Tak, Ptasie Radio gra już od samego świtu, a nawet wcześniej.
11: My też dla was pięknie zagramy i mówimy dzień dobry, Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc, no to gramy.
11: Zostańcie z nami.
19: Radio Impuls.
20: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas pora na horoskop.
1: Na początek zodiakalny wodnik. Dziś ktoś może zaskoczyć cię wiadomością, która początkowo wyda się drobiazgiem, a później okaże się początkiem ciekawej zmiany. Wieczorem warto odłożyć telefon i dać sobie chwilę na coś, co naprawdę poprawia ci humor.
0: Strzelec, energia będzie ci dziś dopisywać, więc to dobry moment, by załatwić sprawę odkładaną od kilku dni. Uważaj tylko na spontaniczne decyzje zakupowe. Portfel też lubi czasem odpocząć.
1: I jeszcze bliźnięta, dzień sprzyja rozmowom, flirtowi i przypadkowym spotkaniom, które mogą mieć zaskakująco miły finał. Ktoś doceni twoje poczucie humoru bardziej niż zwykle i bardzo dobrze, w końcu nie każdy potrafi rozbawić ludzi przed pierwszą kawą.
2: Radio Impuls.

0: propozycję, która może dosłownie dać ptakom nowy dom. Startuje 15. edycja konkursu Budka Lęgowa.
1: No, brzmi jak majsterkowanie, ale to bardzo fajna akcja. Chodzi o schronienie dla ptaków, które coraz trudniej znajdują naturalne dziuple.
0: Uczniowie mogą zbudować budki dla sikorek, wróbli, szpaków, ale tu nie ma miejsca na przypadek. Każda budka musi spełniać konkretne wytyczne, więc warto zapoznać się z regulaminem.
1: A na pracę czeka zespół lubelskich parków krajobrazowych i ośrodek edukacji ekologicznej w Sobieszynie. Czekają do 12 czerwca.
0: Czyli mieszkań na ptasim rynku nieruchomości będzie więcej.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Po reklamie.
1: W Puławach poranek pogodny, ale jeszcze przed południem wzrastać będzie zachmurzenie. No i już mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Nie będzie go zbyt wiele, ale symbolicznie trochę mokrego się pojawi. W kolejnych dniach już raczej bez opadów. Temperatura, przypomnę, do 22 stopni. Takie wyniki będziemy mieli do soboty. W niedzielę nawet 25 stopni na plusie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś jest dzień kosmosu, no to poszukałam jakiejś kosmicznej wiadomości i mam. No, dzieje się, dzieje nad naszymi głowami. Wczoraj z Europejskiego Portu Kosmicznego wystartowała satelita Smile.
0: A tak wystartowała i sobie lata, a co ona będzie mogła, ta satelita? A
1: już ci mówię, bo ja wszystko wiem. Przez najbliższe 3 lata będzie obserwowała pole magnetyczne Ziemi, zorze polarne, pomoże badać pogodę kosmiczną, burze słoneczne, zjawiska geomagnetyczne.
0: No, mów mi tak jeszcze, bo ja to kompletnie nie wiem, o czym ty mówisz, ale to pewnie ważne sprawy. No to leć, leć.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Reklamie.
2: Słuchasz Radio.

0: I raz jeszcze sięgamy po kalendarz, a tam myśl na dziś.
1: Nasze życie składa się z wyborów. Wybierz mądrze.
0: I filmowo dzisiaj to cytat z Matrixa. No to co, jeśli chodzi o wybory, to teraz proponujemy, by nie odchodzić za daleko i posłuchać najświeższych wiadomości.
2: Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 8, w czwartek o poranku przyszła pora na wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Wczoraj w Warszawie odbyła się manifestacja, której uczestnicy sprzeciwiali się unijnym regulacjom klimatycznym i wprowadzaniu zasad Zielonego Ładu. Byli wśród nich związkowcy z kopalni w Bogdance, którzy są przeciwko likwidacji górnictwa. Sama grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka opublikowała niedawno wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku. Spółka osiągnęła ponad 700 milionów złotych przychodów ze sprzedaży, notując 22 miliony złotych straty netto. I jak podkreśla zarząd, wyniki są efektem trudnej sytuacji na rynku węgla, niższych cen, spadku popytu i silnej konkurencji. Jednocześnie Bogdanka utrzymuje stabilną płynność finansową i kontynuuje inwestycje głównie w rozwój wyrobisk górniczych. Spółka pozostaje też jednym z kluczowych dostawców węgla dla energetyki zawodowej w Polsce. Policja ponawia apel o ostrożność na drogach. W ostatnich dniach w mazowieckiej części naszego regionu doszło do dwóch potrąceń starszych rowerzystek. W miniony wtorek 76-letnia kobieta trafiła do szpitala po tym, jak na przejściu dla pieszych uderzył w nią samochód osobowy jadący przez Kozienicę ulicą Warszawską. Natomiast w Zwoleniu do podobnego zdarzenia doszło na ulicy Targowej, a poszkodowana została 70-latka. Policja ustala szczegóły obu zdarzeń. Wiadomo, że w obu przypadkach kierowcy również byli seniorami. Natomiast wczoraj w Sycynie wykonano pierwszy krok w kierunku utworzenia Europejskiego Centrum Renesansu. Ma to być nowa placówka i oddział Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Władze muzeum podpisały umowę na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej. Opracuje ją Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, a kolejnym etapem będzie międzynarodowy konkurs architektoniczny na koncepcję budynku. Centrum Renesansu ma powstać w miejscu urodzin Jana Kochanowskiego i połączyć funkcje kulturalne, edukacyjne oraz historyczne, nawiązując do dziedzictwa tamtej epoki. A w Poniatowej trwa wielka zbiórka archiwalnych fotografii przedstawiających miasto i lokalny przemysł. I jak dołączyć do tej akcji, wyjaśnia Anna Dziaduch, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.
5: Wystarczy przynieść swoje materiały do siedziby biblioteki przy ulicy Fabrycznej 1. Zdjęcia zostaną zeskanowane na miejscu i od razu zwrócone właścicielom. Na Państwa pamiątki czekamy do końca maja 2026 roku. W razie pytań zapraszamy do kontaktu osobistego w godzinach pracy biblioteki od poniedziałku do piątku między 9 a 17. Wspólnie stwórzmy archiwum naszej lokalnej historii.
0: Dodajmy, że zebrane zdjęcia posłużą między innymi do stworzenia wystawy na rocznicę nadania praw miejskich Poniatowej. Na razie tyle z regionu, czas na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Polska wciąż nie otrzymała oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. To ustalił Michał Dobrołowicz.
12: Chodzi o decyzję, którą sąd w Brukseli wydał, przypominamy, 1 kwietnia, ponad 7 tygodni temu.
13: A właśnie ten oryginał to jest kluczowy dokument, żeby nasz kraj po prostu mógł teraz interweniować.
12: Michał zameldował się w Porannych Faktach. Michale,
13: Dzień dobry.
12: Kiedy wyrok formalnie trafi do Polski?
13: To może wydarzyć się w każdej chwili, nawet dzisiaj, ale dokładnego terminu wciąż nie znamy, przyznaje wiceminister Katarzyna Kacperczyk.
14: Mamy odpis, ale oficjalnie wyrok nie został jeszcze doręczony.
13: W praktyce to oznacza, że resort zdrowia i prokuratoria generalna mają teraz więcej czasu na przygotowanie reakcji. Od momentu doręczenia formalnego wyroku apelację możemy złożyć w ciągu najpóźniej 60 dni. Cel wciąż jest taki, by nie płacić tych 6 miliardów złotych bardzo potrzebnych tutaj na leczenie pacjentów.
11: Ukraina chwali się kolejnym atakiem dronów.
12: Spektakularnym. Siły systemów bezzałogowych i służby Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały na okupowane przez Rosję terytorium Ukrainy obiekt, który był szkołą rosyjskich operatorów dronów.
11: Jednocześnie w tym miejscu znajdował się zakład produkujący amunicję i części do bezzałogowców.
12: Podczas tej operacji specjalnej o kryptonimie Śnieg Achmata zlikwidowano szkołę pilotów. 65 kadetów zginęło, informuje służba prasowa ukraińskiej SBS, czyli Sił Systemów Bezzałogowych. W tym roku ciepła wiosna kazała na siebie czekać wyjątkowo długo.
11: Tak, o poranku jeszcze rzeźko, ale w ciągu dnia prawie w całym kraju na termometrach powyżej 20.
15: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać.
16: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
17: Jeszcze są, żeby już nie były potrzebne, ale jeszcze są na wierzchu.
18: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
16: Rozumiem, że pani się uparła, że wiosna ma być i koniec.
18: Zdecydowanie, afirmuję. W końcu jest.
16: Czyli dzięki pani mamy wiosnę trochę.
18: Nie ma za co.
12: Te głosy w Parku Jazdowskim w Warszawie zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: W Puławach poranek pogodny, ale jeszcze przed południem wzrastać będzie zachmurzenie. No i już mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Nie będzie go zbyt wiele, ale symbolicznie trochę mokrego się pojawi. W kolejnych dniach już raczej bez opadów. Temperatura, przypomnę, do 22 stopni. Takie wyniki będziemy mieli do soboty. W niedzielę nawet 25 stopni na plusie.
0: Zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Niektórzy piją z nami kawę, a może herbatę.
1: No tak, bo to jej święto. Tak więc zróbcie sobie napar i zostańcie z nami.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Tego tematu nie możemy dziś pominąć, bo mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty. My porankowce częściej parzymy kawę, ale wiadomo, na herbaty też zawsze przychodzi dobra pora. Marek, czarna, zielona, owocowa, którą wybierasz?
0: No, przyznam szczerze, to zależy od dnia i ochoty, ale no smakują mi niemal wszystkie. A wiedziałeś, że najdroższa herbata świata potrafi kosztować ponad $1 000 000 za kilogram? Mowa o Dahong Pao. Jej liście pochodzą z kilkusetletnich krzewów rosnących w chińskich górach.
1: Ale zaimponowałeś mi, wiesz, tym chińskim językiem i twoją wiedzą oczywiście. No ale ciekawe, jak smakuje herbatka.
0: Jak kiedyś wygram w lotto, to sobie kupię i poczęstuję cię. I albo powiem, jak było.
1: Dzięki.
2: Radio Impuls.

0: To czwartkowy poranek z Radiem Impuls.
1: Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół, a to był tylko wstęp do niedzielnej wycieczki w okolice Puław poświęconej owadom i zapylaczom. Jeśli nie macie weekendowych planów, to my podrzucamy pomysł na ciekawą wyprawę.
0: Uczestnicy ruszą razem ze specjalistką Ewą Rauner-Bułczyńską razem odkrywać świat owadów i zapylaczy przy rzece Kurówce i jej okolicach.
1: Start w niedzielę o 10:00 spod ratusza w Puławach.
0: A potem przed nimi kilka godzin marszu i przyrodniczych obserwacji, aż do stawów na Wólce Profeckiej.
1: Jeśli nie macie innych planów, warto rozważyć spacer w towarzystwie pszczół, trzmieli i całej tej bzyczącej ekipy.

0: Reklama.
1: Szkółka roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Po reklamie.
8: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1022 hektopaskali będzie rosło, biometr poprawił się, będzie korzystny. Ale uwaga, po południu dość silny i porwisty wiatr wiejący z północy może nam bardzo dokuczać. No i przede wszystkim odczuwalna temperatura może być niższa niż ta na termometrach, a tam, przypomnę, w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie na plusie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek do weekendu coraz bliżej, pogoda ma dopisywać. To co, może grill? No, myślę, że to całkiem niezły pomysł. A wiesz, że ostatnio zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na grilla? Chcesz zgadywać?
1: Nie, wolę nie.
0: Według sondażu przy grillu najlepiej odnalazłby się prezydent Karol Nawrocki. 21% wskazań. Donald Tusk dostał 16%, podjął zamykę Krzysztof Bosak z wynikiem 6%. No ale najlepszy wynik osiągnęła inna opcja.
1: Niech zgadnę. Kiełbasa bez polityki.
0: No dobrze odpowiedziałeś. 34% Polaków stwierdziło, że nie zaprosiłoby żadnego polityka.
1: Czyli Polacy wolą dokładkę karkówki niż dokładkę debat politycznych. No to smacznego w ten weekend. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Niskie ceny.

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek, 21 dzień maja i sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1904 roku powstała FIFA, organizacja, która do dziś rządzi światową piłką nożną.
0: A w 1916 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono po raz pierwszy czas letni.
1: No, wszystko wskazuje na to, że za chwilę na zegarach pojawi się dziewiąta. Przed nami więc kolejne wiadomości.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
10: Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
12: Rossmann. Po reklamie.
1: Minęła już godzina 9, jest czwartek, 21 dzień maja. Czas na wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy od bardzo pozytywnej informacji. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Puławach udzielili pomocy kobiecie, która straciła przytomność na ulicy Kilińskiego. Podczas wykonywania obowiązków zauważyli, że kobieta upada na chodnik. Natychmiast przerwali pracę i ruszyli na pomoc. Zabezpieczyli poszkodowaną i ułożyli ją w pozycji bocznej, a gdy doszło do zatrzymania oddechu, rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Czuwali nad kobietą aż do przyjazdu karetki. To już kolejne takie zdarzenie w Puławach, które pokazuje, że ludzie pracujący w przestrzeni publicznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia reagują natychmiast z odpowiedzialnością i empatią. A w pomaganie innym może zaangażować się każdy. Teraz jest czas, by odpowiedzieć na apel Puławskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, który rozpoczął właśnie tworzenie sieci wolontariuszy. Takie osoby mają wspierać działania samorządów i służb poprzez przekazywanie informacji mieszkańcom i przeciwdziałanie dezinformacji oraz promowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń. Na chętnych czekają szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ochrony ludności, komunikacji kryzysowej i zasad bezpieczeństwa. Organizatorzy podkreślają, że nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. O szczegółach doczytacie na facebookowym profilu PCK Puławy. Tymczasem specjaliści alarmują, że dużo uwagi wymagają dzieci, które coraz częściej zmagają się ze stresem. U najmłodszych wynika on m.in. z nadmiaru obowiązków i wysokich wymagań. To także skutek długiego korzystania z urządzeń elektronicznych. Eksperci apelują, by nie lekceważyć sygnałów i na bieżąco wspierać dzieci w radzeniu sobie z emocjami, mówi psycholog Joanna Stępień z poradni pedagogiczno-psychologicznej w Puławach.
13: Jeżeli chodzi o dzieciaki, no to taka pomoc w poradni psychologiczno-pedagogicznej w miarę możliwości jest udzielana, tak? I jakby tutaj i diagnostyczna, i terapeutyczna. Są też miejsca właśnie jak Europejskie Centrum Rehabilitacji, gdzie dzieciaki na fundusz mogą korzystać z terapii. Poza tym taka już prywatna praktyka, którą prowadzą terapeuci na terenie Puław.
0: To są wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do Magnuszewa, gdzie już niedługo powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Pomoże w tym dotacja w wysokości ponad 3 milionów złotych, przyznana przez ministra sportu i turystyki. To dobra wiadomość między innymi dla klubu sportowego LZS Magnuszew, który na tym obiekcie trenuje i rozgrywa spotkania. Jak podkreśla Wojciech Wachnik, burmistrz Magnuszewa, nowoczesne piękne stadion to spełnienie marzeń wielu pokoleń piłkarzy, działaczy, trenerów i kibiców. Do tematu tego remontu będziemy jeszcze wracać. A w tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonania wyroku w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer.
5: Jak ustalił Michał Dobrołowicz, taka jest najbardziej prawdopodobna reakcja naszego rządu na kwietniowy wyrok belgijskiego sądu. Ten wyrok od półtora miesiąca czeka na formalne doręczenie.
2: Michał ponownie razem z nami w Faktach.
14: Dzień dobry.
2: Co może wydarzyć się dalej?
14: Nasz kraj może złożyć apelację w Belgii i prosić o to, by przez cały czas rozpatrywania tej apelacji nie trzeba było płacić ani złotówki, ani jednego euro. To daje szansę na ochronę pieniędzy na leczenie w Polsce, tłumaczy wiceminister Katarzyna Kasperczyk.
15: 6 miliardów to jest roczny koszt leków dla pacjentów, którzy leczą się na choroby nowotworowe, a my mamy bardzo rzadkie terapie. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, to jest duże wyzwanie.
14: Wyrok zakłada też, że Polska będzie musiała odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki. Taki zapas według wyliczeń wystarczyłby nam na 70 lat. Szczepionki mają oczywiście zdecydowanie krótszy termin ważności, dlatego dużą część z nich trzeba byłoby zutylizować. Na razie Polska przygotowuje linię obrony. Na razie nic nie płacimy i nic nie odbieramy, a procedury w tej sprawie zajmą pewnie najbliższe miesiące.
2: W Parlamencie Europejskim gorąca dyskusja o systemie ETS. Konserwatyści i reformatorzy, na wniosek których odbyła się debata, żądają zniesienia europejskiego systemu handlu emisjami.
5: Tej dyskusji przysłuchiwał się w Strasburgu nasz wysłannik Paweł Konieczny. Dzień dobry, Paweł.
16: Zgadza się, dzień dobry.
5: Jakie były argumenty inicjatorów debaty?
16: Konserwatyści, w tym europosłowie PiS, twierdzili, że system podnosi ceny energii i szkodzi konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Jak przekonywał Patryk Jaki, nie przynosi też korzyści dla środowiska.
17: ETS miał uratować planetę, a na razie uratował tak: producentów formularzy, konsultantów i chiński przemysł. Gratulacje.
16: Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej mówił o konieczności zmian w systemie ETS i kontroli wydawania pieniędzy na transformację energetyczną. Według niego rząd Mateusza Morawieckiego nie wykorzystał swojej szansy.
18: Były polski premier, który dopóki był premierem, dopóty czerpał garściami i wydawał pieniądze z ETS-u. Niestety nie na transformację energetyczną, tylko na wszystko inne.
16: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
1: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1022 hektopaskali będzie rosło, biometr poprawił się, będzie korzystny. Ale uwaga, po południu dość silny i porwisty wiatr wiejący z północy może nam bardzo dokuczać. No i przede wszystkim odczuwalna temperatura może być niższa niż ta na termometrach, a tam, przypomnę, w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie na plusie.
0: Czwartkowy poranek, no coraz bliżej weekendu.
1: Ale jeszcze wstrzymajcie dyliżans.
0: Na kolejną wspólną godzinę zapraszają Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.

0: Mamy czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: No teraz poplotkujemy. Dwie szczęśliwe wiadomości z polskiego show biznesu i sportu zarazem. Prezenterka Izabela Janachowska właśnie ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, a internet momentalnie zasypał ją. Gratulacja.
0: A tymczasem w domu Wilfredo Leona zrobiło się jeszcze bardziej rodzinnie, bo siatkarz reprezentacji Polski właśnie został tatą po raz czwarty.
1: Co ciekawe, jeszcze niedawno mówił, że przy trójce dzieci, dwóch kotach i psie mają już pełne ręce roboty i nie planują już kolejnego potomstwa, a tu taka niespodzianka.
0: To rzeczywiście musiała być niespodzianka.

0: że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie.
1: Czwartek to kolejny dzień w tym tygodniu, który zaczynamy pod błękitnym niebem, ale synoptycy mówią, że powinniśmy się przygotować na to, że w ciągu dnia sytuacja będzie się zmieniać. Lokalnie może popadać deszcz. Będzie to prawdopodobnie skrawek frontu burzowego, który przejdzie dziś przez Mazowsze, a w Puławach i w Zwoleniu dzisiaj na termometrach do 23 stopni.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Pamiętasz, jak mówiliśmy o Katowicach, ich ekokosiarkach? No to teraz Kraków również idzie tym tropem.
0: Przypomnijmy, czyli zamiast huku i spalin pasące się owieczki i kozy.
1: To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi tradycyjne spalinowe maszyny. Od czerwca owce i kozy pojawią się w kilku miejscach Krakowa, gdzie będą dbać o trawniki w naturalny sposób.
0: Już widzę oczami wyobraźni, jak niemal na każdym miejskim podwórku czy podmiejskim osiedlu pasą się owieczki. Piękny
1: urocze.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Słuchasz Radio.

0: czwartkowy poranek, dziś dzień odnawiania znajomości. No jeśli chodzi wam po głowie ktoś, z kim dawno nie było okazji się spotkać i pogadać, to może to idealny czas, by odświeżyć znajomość.
1: No to wy sobie myślcie, a my zapraszamy was do słuchania naszych wiadomości. Startują punktualnie o 10:00.
2: Reklama.
3: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17:00 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Czwartkowy poranek, na zegarach godzina 10:00, czas na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impulsa. Zaczynamy od apelu z woleńskiej policji. W ostatnim czasie rośnie liczba oszustw telefonicznych, których dokonują osoby podające się za policjantów, prokuratorów czy pracowników banków. Służby przypominają, że ani policja, ani banki nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, ani danych do kont bankowych i na pewno nie telefonują w takich sprawach. Oszuści zwykle wywierają presję czasu i wzbudzają strach, żeby wyłudzić pieniądze i dane. W razie wątpliwości należy natychmiast zakończyć rozmowę i zadzwonić pod numer 112 albo skontaktować się z policją. To ważne, by samemu uważać, ale równie ważne jest rozmawianie z seniorami i uświadomienie im realnego zagrożenia. A teraz dobra wiadomość od burmistrza z Wolenia. Miasto otrzyma 2,5 miliona złotych dotacji z programu Mazowsze Pomaga, żeby móc kontynuować remont oczyszczalni ścieków. Unowocześnianie tego obiektu jest bardzo ważne dla Zwolenia i okolic. Sprawne i skuteczne oczyszczanie ścieków to sposób na to, by utrzymać dobrą jakość powietrza w Zwoleniu, a w niedalekiej przeszłości były z tym spore problemy. A teraz wyjątkowe odkrycie paleontologiczne, jakiego dokonano na terenie naszego regionu. O ujawnieniu szczątków dawnego morskiego ssaka poinformował Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły sprawdziła Małgorzata Kmieciak.
7: To sensacyjne odkrycie polskich naukowców. W okolicach Lubartowa na terenie kopalni bursztynu odnaleziono fragment żuchwy walenia. Te szczątki mają aż 38 milionów lat. To pierwszy taki okaz z epoki eocenu odkryty w naszym kraju. Badacze ustalili, że zwierzę miało wielkość dzisiejszego delfina i zamieszkiwało teren obecnej Lubelszczyzny, gdy pokrywało ją płytkie morze. Naukowcy podkreślają, że to odkrycie pomaga lepiej zrozumieć ewolucję waleni i pokazuje, że już miliony lat temu te zwierzęta występowały w różnych rozmiarach i w różnych środowiskach.
6: Dodajmy, że dotychczas eoceńskie walenie znano na podstawie znalezisk z terenów Niemiec i Ukrainy. W najbliższą niedzielę Lublin zmieni się w sportową stolicę Polski. Na terenach Politechniki Lubelskiej odbędzie się piknik olimpijski. Jego największą atrakcją będzie obecność blisko 60 polskich medalistów olimpijskich. Goście będą mogli spotkać sportowców, zdobyć autografy i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Poza tym czekać będzie także 25 stref aktywności. To m.in. kajaki w mobilnym basenie, pokazy modelowe, modelarstwa lotniczego, wyścigi dronów, tory ninja oraz strefy sportów, takich jak rugby, szermierka, tenis czy futbol amerykański. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci, pokazów ratownictwa medycznego i bezpłatnych badań profilaktycznych. Wstęp na tereny Politechniki Lubelskiej będzie bezpłatny. Niedzielny piknik olimpijski potrwa od 11 do 18. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Sprawdźmy, czym żyją kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie w związku z zatrzymaniem trójki polskich uczestników flotyli Sumut zmierzającej z pomocą dla Gazy.
9: Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów. Tak napisał Sikorski w mediach społecznościowych. My łączymy się z Tomaszem Skorem. Tomku, dzień dobry. O jakie zachowania chodzi?
10: Wezwanie izraelskiego dyplomaty do MSZ-u ma służyć przekazaniu mu wyrazów oburzenia i żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. To cytat. W ten sam sposób szereg państw świata zareagowało na szczyt działania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Ben-Gwira, który machając izraelską flagą nad grupą klęczących ze skutymi rękami pojmanych członków flotyli Sumut, krzyczał: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy. Tak krzyczał do zatrzymanych Ben-Gwir. To, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności, napisał Sikorski. Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem, a Polska oczekuje jak najszybszego wydania zgody na spotkania konsulów z zatrzymanymi.
9: Będzie protest na kortach Rolanda Garrosa.
8: Czołowi tenisiści świata zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed francuskim wielkim szlemem do 15 minut w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. No i ten limit 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe.
9: Dziesiątki najlepszych zawodników i zawodniczek domagają się wyższego udziału w przychodach generowanych przez 4 turnieje wielkoszlemowe, a także składek na świadczenia emerytalne i opiekę zdrowotną.
8: Protest zapowiadany jest na piątek i na sobotę.
9: Nie wiadomo, czy akcja będzie kontynuowana po rozpoczęciu głównego turnieju w Paryżu.
8: On startuje w niedzielę. Na czele kampanii stoi były prezydent i dyrektor generalny WTA Larry Scott. Amerykanin przyjedzie do stolicy Francji pojutrze bezpośrednio na spotkanie z dyrektorką turnieju French Open Amélie Mauvezmo oraz prezesem francuskiej federacji tenisowej Gilles Meretonem.
9: Zawodnicy proponują dyrektorom turniejów wielkoszlemowych, by do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
6: Już 19 stopni ciepła mamy w Puławach i w Końskowoli. Synoptycy zapowiadają jeszcze 4 oczka więcej i dodają, że dzisiaj pogoda może być zmienna. Wiatr jest porywisty i może przywiać nad nasz region deszczowe chmury. IMGW nie prognozuje burz dla naszego regionu, ale front ma dzisiaj przejść przez pozostałą część Mazowsza i możemy to odczuć właśnie deszczowo.
0: Jesteście już dobrze poinformowani, to wracamy do muzyki.
1: I zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
0: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wyobraź sobie, Marek, siedzisz na meczu baseballu, kamera pokazuje piękną kibickę, a ona nawet nie istnieje.
0: Wyobrażam sobie, że widzę piękną kibickę, ale niekoniecznie, że siedzę na meczu baseballa.
1: No dobrze, ale jednak wyobraź sobie, że siedzisz na tym meczu baseballa. Bo tak wygląda nowy trend z Korei Południowej. Sztuczna inteligencja tworzy idealne fanki sportu. Tak realistyczne, że internet wierzy w nie bez mrugnięcia okiem.
0: No, czyli w Korei mają już problem.
1: A niestety nie tylko w Korei. Trend pojawia się też przy okazji NBA w Europie. A eksperci alarmują, że skoro AI potrafi stworzyć fałszywego kibica, to za chwilę będziemy się chyba zastanawiać, czy na pewno aby Lewandowski trafił do bramki.
2: Radio Impuls. Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk@puławy.pl. Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję.

0: dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Kastorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Ciepła wiosna wreszcie dotarła do naszego regionu. Dziś przygrzewa nam słońce, a termometry w Puławach i w Dęblinie oceniają to ciepło na 21 stopni, docelowo 23. Wiatr umiarkowany z porywami do 40 km na godzinę, ale pogoda przypomni też o tym, że wiosna to bardzo zmienna pora roku. W naszym regionie może dziś popadać deszcz, dlatego warto mieć pod ręką także parasole.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Ewelina poszła sobie zrobić jednak herbatę. Ten dzień jednak zobowiązuje. Ja znalazłem taką ciekawą informację o starszych paniach w Hiszpanii, które przez 3 lata szydełkowały ogromne zataszenie o długości 60 metrów i powierzchni 500 metrów kwadratowych, a zawisło nad główną ulicą handlową miasta. Dzięki niemu temperatura spadła nawet o 5,5 stopnia. Na każdej jesieni konstrukcja jest zdejmowana, prana i montowana przed kolejnym latem. A to jest przykład na idealne połączenie pasji i praktyczności. A może i u nas coś ciekawego by wydziergać? No tak, ale panie z Hiszpanii były pierwsze.
1: Radio Impuls.

0: Spektrum. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann. Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Ja życie taką piosenkę Somebody That I Used To Know. Marek, ty kojarzysz?
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak, śpiewał ją Gotye. To ten pan dziś obchodzi urodziny. 46 świeczek na torcie.
1: No to pędzimy z życzeniami również dla dzisiejszych solenizantów na liście: Wiktor, Tymoteusz, Janne Pomucen, Lena, Krzysztof, Donat, Teobald i Synezjusz.
0: Wszystkie piękne, oryginalne. Pozdrawiamy świętujących, najlepsze życzenia dla was, a już teraz zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama. Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleeping and
3: Living. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Dziś czwartek, to 21 dzień maja. Na zegarach 11, a przed nami wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Już wkrótce Puławska Marina przejdzie dużą metamorfozę. Miasto wybrało firmę, która zajmie się modernizacją obiektu nad Wisłą. W planach jest m.in. budowa wiaty grillowo-rowerowej, modernizacja pomostów oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Pojawią się także wieże lęgowe dla ptaków, a samo otoczenie mariny ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów. Jednym z kluczowych etapów prac będzie odmulenie dna basenu portowego. To właśnie te działania mają pomóc w zlikwidowaniu nieprzyjemnego zapachu, na który od lat skarżą się spacerowicze. Cała modernizacja ma się zakończyć w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy. Koszt inwestycji to blisko 5 milionów złotych. Tymczasem poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zwoleniu zyska nowoczesny sprzęt i nowe narzędzia diagnostyczne. Powiat zwoleński otrzymał na ten cel grant w wysokości 120 tysięcy złotych z funduszy unijnych. Dzięki dotacji placówka zyska m.in. monitor interaktywny, sprzęt sensoryczny, projektory terapeutyczne i specjalistyczne programy multimedialne. Nowe wyposażenie ma wspierać dzieci i młodzież z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany do 2027 roku. A miłośnicy zabytkowych pojazdów mogą szykować się na kolejną edycję spotkania klasycznej motoryzacji w Puławach. Organizatorzy przyjmują już zgłoszenia od właścicieli pojazdów, które wyprodukowano do 1990 roku. Zachęcają też właścicieli nietypowych, młodszych aut do przesyłania zdjęć i opisów. Szczegóły dotyczące zapisów i wydarzenia dostępne są na stronie Classic Club Puławy. Wstęp dla zwiedzających będzie bezpłatny, a na miejscu nie zabraknie atrakcji, konkursów, food trucków i strefy relaksu. Zlot odbędzie się w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11 na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej w Puławach. Puławianie mogą szykować się także na wieczór pełen muzycznych emocji. Tym razem Agnieszka Grzegorczyk zabierze publiczność w świat opowiadań dla dorosłych. Podczas tego koncertu nie zabraknie znanych przebojów, odrobiny nostalgii i dużej dawki dobrej zabawy.
5: Utalentowana wokalistka, podopieczna instruktora Michała Matrasa z Polskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika Agnieszka Grzegorczyk zaprasza na koncert opowiadania dla dorosłych. Utwory Seksapil, Damą Być, Babę Zesłał Bóg to opowieść o miłości i marzeniach, ale także o zdradzie i skłaniające do refleksji. Na scenie Agnieszka Grzegorczyk i towarzyszący jej muzycy Antoni Jabłoński na perkusji oraz Michał Matras piano. Na koncert opowiadania dla dorosłych zapraszamy 23 maja o godzinie 18 do klubu muzycznego Smok.
0: Mówił Zbigniew Śliwiński, dyrektor Domu Chemika. Na razie tyle lokalnie, a przed nami kraj i świat.
6: Dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym po tym, jak wyszedł z terenu żłobka. Takie są wstępne ustalenia policji dotyczące tragedii, do której wczoraj po 16 doszło w podwarszawskich Ząbkach.
7: Michał Dobrołowicz, Michale, pod czyją opieką było to dziecko, gdy doszło do tragedii?
8: Pod opieką pracowników żłobka. Śledczy ustalają teraz, w jakich okolicznościach dziecko samo wyszło z budynku tej placówki i otworzyło furtkę. W ten sposób chłopiec wszedł na sąsiednią posesję, na terenie której jest właśnie oczko wodne. Mimo akcji reanimacyjnej dziecko zmarło na miejscu. Śledztwo w sprawie tego zdarzenia wszczęła już prokuratura w mazowieckim Wołominie. Rodzina dziecka i opiekunki ze żłobka zostali objęci opieką psychologiczną. Na dzisiaj zaplanowane są przesłuchania kolejnych świadków.
6: Ponad 20 miesięcy minęło od katastrofy budowlanej w Łodzi. Wtedy zawalił się fragment ściany wraz z podłogą kamienicy przy Alei 1 Maja. Drążąca tunel Tarcza Katarzyna wpłynęła też na stan sąsiednich budynków.
9: PKP PLK w marcu złożyły wniosek o wyburzenie 4 kamienic przy Alei 1 Maja i przy ulicy Pruchnika. No ale problem dotyczy również tych budynków, pod którymi tarcza przeszła 3 lata wcześniej.
6: Magdalena Greinert, Magdo, dzień dobry. Na co skarżą się mieszkańcy?
10: Pękające ściany, futryny, które zostały wypaczone, więc drzwi nie chcą się domykać, ale takich problemów jest znacznie więcej. Do swojego mieszkania zaprosiła mnie pani Ula. Pani Ulu, tutaj stoimy przy oknie.
11: Tak, dzień dobry. No mamy wielki problem tutaj w kamienicy, bo 3 lata jesteśmy pozostawieni sami sobie. Obiecanki były, które są do dnia dzisiejszego niespełniane. Mam wypaczone okno balkonowe, pękniętą szybę w oknie balkonowym, gdzie to było na bieżąco zgłaszane. Sypiący się sufit na głowę, no pękające ściany, podłoga, po prostu fale Dunaju.
10: I niestety podobnie jest wyżej. Ja tam zaraz będę rozmawiać z mieszkańcami, ale problemy nie dotyczą tylko tej najniższej kondygnacji.
11: Nie, problemy dotyczą całej kamienicy. Mieszkają tu ludzie w podeszłym wieku i borykają się z problemami, że boją się po prostu spać w domu, bo w nocy słyszą, jak pękają ściany.
0: To bardzo ciepły czwartek w naszym regionie. Już 21 stopni jest na termometrach w Puławach i w Nałęczowie, ale ma być jeszcze cieplej, do 23 stopni. I tego odczucia nie zmieni nam wiatr, bo jest umiarkowany. Jest pogodnie i słonecznie, ale synoptycy mówią, że w naszym regionie może dzisiaj popadać deszcz. Ciśnienie to 1021 hektopaskali, ale wzrośnie w nocy.
12: Przypominamy dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty, to my już teraz idziemy sobie zaparzyć jakąś aromatyczną herbatkę, a jutro...
1: Na poranną kawę zapraszamy.
12: Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
12: Dziękujemy za dziś. Do jutra.
13: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica

0: Na twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
1: Po reklamie. Czwartkowe popołudnie zaczniemy w pełnym słońcu, ale nad nasz region mogą dziś przypłynąć deszczowe chmury, więc weźcie to pod uwagę, planując resztę dnia. Na termometrach do 23 stopni w Puławach i w Opolu Lubelskim. Kolejne dni zapowiadają się pogodne i słoneczne z temperaturą do 21 stopni, a w niedzielę może nawet do 26.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi, wybieram jakość, uwielbiam super ceny.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: O reklamie.
3: Jest czwartek, 21 maja i mamy godzinę 12. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
4: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Na Lubelszczyźnie kierowcy mogą obecnie tankować najtaniej w Polsce. Wynika z danych serwisu e-petrol.pl. W tym województwie odnotowano najniższe ceny benzyny, diesla i LPG. Dla porównania najdrożej za benzynę płacą kierowcy w województwach łódzkim i podlaskim, gdzie litr kosztuje średnio 6 zł i 41 groszy. Z kolei najwyższe ceny oleju napędowego odnotowano na Podkarpaciu. Sięgają one 6 zł i 87 groszy za litr. Eksperci zwracają uwagę na zmiany na rynku paliw. Benzyna 95 ostatnio podrożała i kosztuje więcej niż jeszcze tydzień temu. Natomiast LPG nieznacznie potaniało. Jak podkreślają analitycy, kierowcy nie zdążyli jeszcze przyzwyczaić się do wcześniejszych spadków cen, a już muszą się mierzyć z ich ponownym wzrostem. To są wiadomości Radia Impuls. Teraz przenosimy się do Puław, gdzie wczoraj wręczono nagrody prezydenta miasta za działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Doceniono w ten sposób 6 organizacji pozarządowych, 3 za bieżącą działalność. To Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór, Puławska Grupa Krótkofalowców i ZKS Izabela Puławy. A z okazji jubileuszy nagrody odebrali przedstawiciele Puławskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta, Puławski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego i Szkolny Klub Tenisowy Smecz Puławy. Wyróżniono także 9 osób. To Ewa Dobraczyńska, Liliana Jaworska, Janina Sęk, Renata Siedlaczek, Renata Szczypa, Helena Trzpil, Bartosz Dębski, Wojciech Antosz i Artur Kwapiński. A teraz przypominamy, że w Rykach trwa nabór uzupełniający w sprawie wynajmu mieszkań tworzonych przez spółkę SIM Lubelskie. 2 bloki mieszkalne powstają przy ulicy Granicznej, a gotowe lokale będzie wynajmować gmina. Kogo może zainteresować ta oferta, wyjaśnia Mariusz Wilk, prezes spółki SIM Lubelskie.
5: Z mieszkań SIM mogą skorzystać osoby, które nie posiadają innego lokalu w miejscowości inwestycji i mieszczą się w określonych limitach dochodowych. Nabór odbywa się we współpracy z samorządem na podstawie przejrzystych kryteriów punktowych, które premiują m.in. rodziny z dziećmi, seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami czy osoby związane z daną gminą. Widzimy bardzo duże zainteresowanie tym modelem, a to pokazuje, że takie inwestycje są realną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i ważnym elementem rozwoju lokalnych społeczności.
4: Wnioski będą przyjmowane do 29 maja, ale w dalszym postępowaniu rozstrzygająca może być data złożenia dokumentów, dlatego nie warto zwlekać. Szczegóły poznacie w Ryckim Ratuszu i na jego stronie internetowej. A teraz przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata.
6: Kolejną akcję protestacyjną przygotowują lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci w sprawie centrów zdrowia psychicznego.
7: Jest to następny wyraz sprzeciwu po tym, jak w tym tygodniu 9 ekspertów odeszło z Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Wśród nich są m.in. były minister zdrowia dr Marek Balicki i profesor Andrzej Cechnicki. Nie zgadzają się na nowy model finansowania centrów.
8: Michał Dobrołowicz, Michale, co wiemy w tej chwili? Jak wyglądać ma ta akcja protestacyjna?
7: W Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje swoje raporty na temat centrów, będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji, która sprawdzałaby jakość leczenia w centrach.
0: Nam jako pacjentom zależy na tym, żeby to się po prostu udoskonalało, rozwijało i też, żeby było takie miejsce, które opiekuje się tą reformą.
7: Tak przekonuje reprezentantka pacjentów, która też w tym tygodniu odeszła z Rady, Katarzyna Szczerbowska. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
9: My nie mówimy o jednostce koordynującej czy sprawdzającej, ponieważ te wszystkie dane, tą skarbnicą wiedzy, zawsze jest NFZ.
7: W Polsce działa 118 centrów zdrowia psychicznego. Od wielu miesięcy nie powstają nowe placówki.
8: Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o wynagrodzeniach. W kwietniu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9530 zł brutto, czyli na rękę nieco ponad 6920 zł. To wzrost o ponad 5% w skali roku. Igor Skrzypek, Igorze.
10: Kłaniam się, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Tempo wzrostu rozczarowało analityków.
10: Tak, bo spodziewali się wyników wyższego na poziomie 6% i to jest najsłabszy odczyt od ponad 5 lat. Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach przeciętnym jest tylko z nazwy, bo to średnia arytmetyczna. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe. Na przykład w gastronomii, hotelarstwie to 5 tysięcy złotych na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja, tu bez zmian, czyli to na przykład informatycy. Średnia to 16 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 11 tysięcy.
3: Na termometrach dzisiaj wysoko, już teraz 21 stopni, a maksymalnie dzisiaj może nawet 23. Jeśli chodzi o zachmurzenie, no to w wielu miejscach jest dużo przejaśnień i dużo słońca, ale synoptycy informują, że w niektórych miejscach również po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na barometrach tutaj odrobinę wyżej niż wczoraj, bo w okolicy 1005 hektopaskali i wiatr, który wieje z prędkością do 40 km, ale na szczęście tylko w porywach. Dobry, dzień dobry. W czwartkowe popołudnie na 97 i 2 FM w pierwszej godzinie sprawdzimy, co dalej z promem na Wiśle w Kazimierzu Dolnym oraz powiemy o pracownikach Zakładu Usług Komunalnych w Puławach, którzy ratują życie. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

Uwaga, miłośnicy kawy, ja wiem, że jest popołudnie, ale są tacy, którzy muszą taką kawkę sobie co kilka godzin wypić. Dziś rządzi jednak herbata, bo obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. No i trzeba przyznać, że jest to drugi najpopularniejszy napój na świecie właśnie. Nie po kawie, tylko po wodzie oczywiście, a więc, drodzy kawosze, to herbata rządzi, którego historia liczy już około 5000 lat. Tyle czasu pijemy już herbatę. Zaskakujący początek znalezienia herbaty. Według chińskiej legendy napój odkryto przypadkowo w roku 2737 przed naszą erą, gdy liście z dzikiego krzewu wpadły do gotującej się wody cesarza Shen No.

0: przykład z cytryną, choć sposobów jest wiele, tak czy inaczej warto pić herbatę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Reklamie.
5: Dzisiaj wygląda tak mapka nasza pogodowa, że mamy na niej i słońce, i chmury, i deszcz, i wysoką temperaturę, i trochę wiatru. No i teraz bądź mądry człowieku i powiedz wszystkim dokładnie, jak wyglądać będą najbliższe godziny. No te oczywiście będą wyglądać całkiem nieźle, choć w niektórych miejscach ten przelotny opad deszczu może się pojawić. Jednak najważniejsze, że mamy wysoką temperaturę, już teraz 21 stopni Celsjusza i ciśnienie lekko powyżej 1000 hektopaskali.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: I turyści, i mieszkańcy, i wszyscy ci, którzy kochają Kazimierz Dolny, przyzwyczaili się do tego, że w okresie wiosenno-letnim mogli korzystać z promu z Kazimierza do Janowca i w drugą stronę. Zresztą nie tylko ten jeden prom na Wiśle kursował, bo przecież pamiętamy jeszcze pomiędzy Nasiłowem a Bochotnicą. No ale niestety ten pierwszy nie działa już od 2 lat, a drugi, rozpoczynający się sezon, zaczyna spisywać niestety na straty. No w chwili obecnej stan Wisły po prostu nie pozwala na wznowienie pływania ani w jedną, ani w drugą stronę, ma się rozumieć. Problemem jest zresztą nie tylko niski poziom rzeki, ale też te usypujące się wysepki z piasku. Trzeba byłoby regularnie pogłębiać tora, to oznacza, że trzeba sobie przypomnieć Don Kiszota i walkę z wiatrakami. Jeszcze nie tak dawno, bo przedwczoraj, stan Wisły w Puławach wynosił niespełna 1,5 metra i to jest naprawdę bardzo mało, zwłaszcza biorąc pod uwagę wielkość i zanurzenie tej janowieckiej jednostki. Dla niej wciąż jest po prostu zwyczajnie za płytko, potrzeba przynajmniej teraz co najmniej 2 metrów, żeby prom mógł zacząć kursować. Kiedy zatem można spodziewać się wznowienia kursów? Trudno powiedzieć, bo żadnego terminu w tych warunkach nie da się wskazać. Zatem czekamy tylko i wyłącznie na podniesienie się stanu Wisły.
1: Radio Impuls.

0: To zachowanie iście godne naśladowania, a mowa o pracownikach Zakładu Usług Komunalnych w Puławach, którzy ruszyli na ratunek kobiecie, która straciła przytomność na ulicy Kilińskiego i w trakcie normalnej swojej pracy, w trakcie wykonywania swoich obowiązków zauważyli, jak kobieta upada na chodnik i oczywiście natychmiast przerwali pracę, by udzielić jej pomocy. Najpierw zabezpieczyli poszkodowaną, odpowiednio ułożyli, a gdy kobieta przestała oddychać, rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, no i oczywiście w ten sposób, czekając na przyjazd ratowników medycznych, próbowali kobietę przywrócić do życia. Dodajmy, że to już kolejna sytuacja w Puławach, gdy pracownicy miejskich służb pokazali, że w kryzysowej chwili najważniejsza jest szybka pomoc drugiemu człowiekowi. Cóż można powiedzieć? Pozazdrościć takich pracowników Zakładowi Usług Komunalnych w Puławach, pogratulować, podziękować i życzyć jak najmniej takich sytuacji, ale zarazem oczywiście dziękujemy za to, że w takich sytuacji panowie potrafią się zachować jak należy. Raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls. Reklama.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: Pierwsza godzina naszego czwartkowego popołudnia już prawie za nami. Jeszcze krótki blok reklamowy i o 13:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17:00 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
15: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
1: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 21 maja, minęła godzina 13 w Radiu Impuls. Czas na najnowsze wiadomości.
17: Magdalena Krawczak, zapraszam na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impulsa. Zaczynamy w powiecie opolskim. Dwa autokary, które miały zawieźć dzieci na szkolną wycieczkę, miały niesprawne hamulce. Usterki wykryli policjanci podczas kontroli przeprowadzonej w jednej ze szkół podstawowych w powiecie opolskim. Pierwszy pojazd nie został dopuszczony do jazdy ze względu na zły stan techniczny. Na miejsce podstawiono drugi autokar tego samego przewoźnika. Jednak i w nim wykryto niesprawny układ hamulcowy. Policja zatrzymała dowody rejestracyjne obu pojazdów, a szkolna wycieczka została odwołana. Mundurowi apelują do organizatorów wyjazdów, żeby przed podróżą zgłaszać autokary do kontroli. W Kozienicach ogłoszono przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. To jedna z kluczowych inwestycji dla lokalnych strażaków, która ma poprawić warunki pracy i skuteczność działań ratowniczych. Nowy obiekt powstanie przy Alei Generała Sikorskiego, naprzeciwko szpitala. Ma mieć halę garażową na 10 pojazdów, myjnie i zaplecze techniczne, a także część operacyjną jednostki oraz pomieszczenia administracyjne komendy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 24 miliony złotych. Zakończenie budowy przewidziano na koniec września 2029 roku. A 29 maja w Puławach odbędzie się spotkanie podróżnicze z Dariuszem Stępniem. Podróżnik, geograf i dziennikarz opowie uczestnikom o Japonii. Mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach.
18: Spotkanie dedykowane jest młodzieży klas 6-8 szkoły podstawowej. Odbędzie się 29 maja o godzinie 11. Będzie to fascynująca podróż po niezwykłej Japonii. Młodzież będzie miała możliwość dowiedzieć się o japońskiej kulturze i zwyczajach, o ciekawostkach związanych z krajem, a także ze stolicą kraju, o kotach przynoszących szczęście, tak zwanych pociągach, pociskach, jak również nasz gość odpowie na pytanie, dlaczego Japonia ma pechowe położenie na mapie. Spotkanie oczywiście będzie uzupełnione prezentacją zdjęć. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie jest organizowane dla grup umówionych wcześniej, dlatego bardzo prosimy o zapisy pod numerem telefonu 81 45 11 910.
17: A tego samego dnia odbędzie się także kolejne spotkanie poświęcone Mongolii. O szczegółach tego wydarzenia będziemy jeszcze informować. A w tym wydaniu to wszystko z regionu. Teraz przed nami wiadomości z kraju i ze świata.
5: Na 48 godzin zostały zatrzymane dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj niespełna dwuletni chłopczyk utopił się w oczku wodnym na tej samej posesji, co placówka opiekuńcza przy ulicy Kwiatowej. A przed warszawską prokuraturą na Pracę Północ z nowymi informacjami czeka Jakub Rybski.
19: Śledczy przesłuchali już kilku świadków i wciąż zbierają informacje m.in. dotyczące funkcjonowania tego żłobka, aby ustalić, czy spełniało wszystkie niezbędne wymagania dotyczące prowadzenia takiej placówki. Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczęła już śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci niemal dwuletniego chłopca. Zatrzymane na 48 godzin opiekunki nie zostały jeszcze przesłuchane i nie usłyszały zarzutów.
20: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
19: Mówiła prokurator Karolina Staros. W najbliższym czasie odbędzie się sekcja zwłok zmarłego chłopca.
5: Nasza kamienica się przechyla. Pojawiają się nowe pęknięcia. Boimy się o życie. Alarmują mieszkańcy budynku przy ulicy Mielczarskiego 26 w Łodzi. Tarcza drążąca tunel przeszła pod tym domem prawie 3 lata temu, a mieszkańcy borykają się z coraz większymi problemami. W ich sprawie interweniuje Magdalena Greinert.
21: Tarcza ma ruszyć w przyszłym roku i wtedy, zdaniem mieszkańców, uszkodzeń będzie jeszcze więcej. Już dziś widać, że wcześniej proste drzwi od szaf są wykrzywione. Drzwi wejściowe nie przylegają jak wcześniej do futryn, a z sufitu sypie się tynk.
22: Jeżeli ona ruszy po raz kolejny, no to będzie coraz gorzej, bo być może za chwilę będzie tak, że ona runie, tak jak inne kamienice, i my również zostaniemy bez dachu nad głową.
23: Jak ruszy tarcza dalej, to i pewno będą dalsze szkody w mieszkaniach. Podnoszą nam czynsze, nie wiadomo za co, a ja mam coraz gorsze warunki mieszkaniowe w domu.
21: Mówią pani Karolina i pan Krzysztof, którzy mieszkają na pierwszym piętrze. Mieszkańcy mówią też, że nikt się ich problemami nie interesuje, nie naprawiają zgłoszonych uszkodzeń. Jedynie 2 tygodnie temu na parterze zostały zamontowane klamry, które mają śledzić, czy pęknięcia na ścianach się powiększają.
5: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka informację o sytuacji czwórki sędziów niezaprzysiężonych przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Według resortu Radosława Sikorskiego wybrane przez Sejm osoby są już sędziami. Prezes Bogdan Święczkowski uważa, że nie są, bo nie złożyli ślubowania w obecności Karola Nawrockiego, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji do oceny legalności wyboru sędziów Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Tak więc trwa w tej sprawie prawny pad.
0: Na termometrach 21 stopni, maksymalnie dzisiaj 22-23. Barometry wskazują lekko powyżej 1000 hektopaskali, a wiatr nieco silniejszy tylko w podmuchach. Gdzieniegdzie w naszym regionie mogą po południu pojawić się małe przelotne opady deszczu. Do 14 w naszym popołudniowym programie mówić będziemy o budżecie obywatelskim w Puławach, który ruszył dokładnie wczoraj, oraz o zmianach w puławskiej marinie. Do godziny 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
24: Radio Impuls.

0: Zapraszam na czwartkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie trochę teraz o sporcie i nie w kontekście Roberta Lewandowskiego, lecz pewnego dziennikarza Aleksandra Dzięciołowskiego, który to pokusił się o kilka gorzkich uwag dotyczących Anastazji Kuś. Jego zdaniem 19-letnia lekkoatletka buduje sobie aktualną swoją pozycję w mediach głównie przez śmiałe zdjęcia publikowane w sieci. Dziennikarz odniósł się również do obecności Kuś na zgrupowaniach kadry. Twierdził, iż 19-latka często pojawia się w towarzystwie swojej mamy, która ma dokumentować treningi, żeby później opublikować to w mediach społecznościowych. No cóż, tak teraz działa świat. Głos w sprawie zdecydowała się zabrać sama zainteresowana. Anastazja podczas rozmowy z dziennikarzami w mocnych słowach odpowiedziała na atak dziennikarza. To jest jeden z hejterów, dlatego nie traktuję tego zbyt osobiście. Na szczęście więcej jest pozytywnych opinii na mój temat i mojego otoczenia, co jest bardzo budujące i spotykam się z tym na co dzień. Natomiast autor wypowiedzi sam sobie wystawił świadectwo, a ja hejterami się nie zajmuję. Stwierdziła. No cóż, i kto ma rację w tym sporze?
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex,

0: I czynsz, konto...
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2020. 26 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Po reklamie.
5: Na termometrach 22 stopnie Celsjusza, lekko powyżej 1000 hektopaskali na barometrach. Wiatr tylko w podmuchach nieco silniejszy. No i ciepło. Dzisiaj dużo słońca, choć gdzieś tam, gdzieniegdzie, w niektórych miejscach naszego regionu, jak to zawsze o tej porze roku, mogą gdzieś się pojawić małe, przelotne opady deszczu.
6: Słuchasz Radia

0: Ruszyła kolejna, tym razem 13. odsłona budżetu obywatelskiego w Puławach. Dokładnie od wczoraj można zgłaszać swoje projekty do 10 czerwca, zarówno w tej formie papierowej, jak i elektronicznej. No i niezależnie od wybranego sposobu, każdy wniosek musi zawierać listę co najmniej 10 podpisów mieszkańców Puław popierających dany pomysł. No, w przypadku zgłoszeń elektronicznych wymagane jest dołączenie skanu albo zdjęcia listy poparcia. Głosowanie na te zgłoszone projekty zaplanowano w dniach od 14 do 20 września, a więc będzie czas na to, żeby się z nimi zapoznać i to właśnie wtedy będziecie mogli zdecydować, które pomysły zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Formularze zgłoszeniowe, harmonogramy oraz wszystkie szczegółowe informacje dotyczące budżetu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy. Ja tylko dodam, że w tegorocznej edycji pula przeznaczona na realizację zwycięskich projektów wynosi 500 000 zł.
1: Impuls.

0: Czekamy, czekamy i doczekać się nie możemy, ale już niebawem i już wkrótce Puławska Marina przejdzie naprawdę dużą metamorfozę i duże zmiany. Miasto w końcu wybrało firmę, która zajmie się remontem, no tak to trzeba nazwać, obiektu nad Wisłą, a w planach jest m.in. po pierwsze budowa wiaty grillowo-rowerowej. Będzie również remont pomostów oraz zagospodarowanie terenu nową zielenią. Pojawią się też wieże lęgowe dla ptaków, a samo otoczenie Mariny ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, ale i turystów. No jednym z najważniejszych etapów będzie m.in. odmulenie dna basenu portowego. Dlaczego jest tak ważne? Ano właśnie te działania mają pomóc w zlikwidowaniu tego nieprzyjemnego zapachu, kto był ten wie, że od czasu do czasu rzeczywiście potrafi tak niezbyt przyjemnie zalatywać. No a na tym przecież właśnie wszyscy się skarżymy. Cała modernizacja, cała zmiana ma zakończyć się w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, a koszty całej inwestycji wyniesie prawie 5 milionów złotych.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Płacisz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: tę godzinę muzycznie, natomiast kończymy piosenką od Taylor Swift, Shake It Off. Za chwilę będzie 14, zapraszam wtedy na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 21 maja, minęła godzina 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Impuls.
12: Magdalena Krawczak, zapraszam na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Czy w Janowicach ktoś strzela do bocianów? Takie niepokojące sygnały otrzymała od mieszkańców Fundacja w Dobrych Łapkach, mówi Karolina Stępień.
13: Otrzymaliśmy ostatnio zgłoszenie informujące, że we wsi Janowice, gmina Janowiec, ktoś strzela do bocianów. Byliśmy na miejscu, rozmawialiśmy z mieszkańcami i owszem potwierdzili nam, że takie zdarzenia mają już miejsce od 2, może nawet 3 lat. Sprawa jest bulwersująca. No raz, że ktoś prawdopodobnie z wiatrówki strzela do żywych stworzeń, a dwa, że bocian jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Bocian jest no, takim powiedzmy naszym symbolem, prawda, bardzo mocno kojarzonym z Polską. Bocian co roku zlatujący do nas gniazdujący, wychowujący młode. Jest to po prostu piękny symbol nadchodzącego lata i to się nie mieści w ogóle w głowie. To jest jakiś najwyższy wymiar absurdu, że komuś w tym kraju mogą przeszkadzać nawet bociany i po prostu ktoś regularnie je uśmierca.
12: Fundacja podejrzewa, że w gnieździe na słupie energetycznym może znajdować się martwy bocian. Jednak ze względu na okres lęgowy na razie nie może tego zweryfikować. Monitoruje sytuację i mieszkańców również prosi o czujność. A dziś 21 maja, czyli Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, terenów chronionych ze względu na cenne siedliska oraz rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Jak zwraca uwagę Ogród Botaniczny UMCS, jedno z takich miejsc w naszym regionie jest poważnie zagrożone przez użytkowników motocykli motokrosowych. Chodzi o skarpę w Dolinie Bystrzycy w Lublinie. To właśnie tam rośnie miłek wiosenny, rzadka bylina o żółtych kwiatach, której liczba w ciągu ostatniej dekady spadła ponad 2-krotnie. Chroniony teren jest monitorowany i oznakowany, ale jak podkreślają przyrodnicy, najważniejszy pozostaje szacunek odwiedzających dla natury. A przed nami ciepły i słoneczny weekend. Pogoda powinna sprzyjać turniejowi siatkówki plażowej, jaki szykuje puławski MOSiR. O szczegółach mówi Karolina Smyrgała.
8: Zapraszamy wszystkich miłośników plażówki, zarówno tych, którzy walczą o wyniki, jak tych, którzy po prostu chcą aktywnie spędzić czas na pierwszy turniej, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 24 maja o godzinie 10 na plaży w Puławskiej Malinie przy ulicy Portowej 3. Uczestnicy będą rywalizowali w dwóch kategoriach, do lat 18 i w kategorii Open. Zapisywać się można pod numerem telefonu 81 458 62 62 do piątku w godzinach 7-15, ale zapisy będą prowadzone również tuż przed rozpoczęciem turnieju. Jeszcze raz zapraszam serdecznie wszystkich najbliższą niedzielę o godzinie 10 na plaży w Malinie Puławskiej.
12: Tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Przed nami kraj i świat. Bogdan Zalewski.
14: Wpadka prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl. Marcin P., szef firmy, której klienci mieli stracić nawet 125 milionów złotych, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Teraz oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstradycji do Polski. Igor Skrzypek.
15: Jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi. Szef cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To wynik współpracy polskich i amerykańskich służb, tak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Cinkciarz.pl stracił zezwolenie na działalność 2 lata temu, po tym jak klienci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Pokrzywdzonych może być około 7 tysięcy osób. Łącznie, przypomnijmy, na kwotę 125 milionów złotych. W październiku zeszłego roku sąd ogłosił upadłość internetowego kantoru.
14: Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwróci się do szefa MSWiA o objęcie zakazem wjazdu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. To Itamar Ben-Gwir kpił ze skrępowanych i klęczących zatrzymanych przez siły obrony Izraela członków flotyli Sumut, płynącej z pomocą dla strefy Gazy. W tej sprawie nasz MSZ wezwał już chargę d'affaires ambasady Izraela. Spotkanie już się odbyło. Łączymy się z Tomaszem Skorym.
16: Izraelskiego dyplomatę przyjął szef jednego z departamentów, który przekazał mu wyrazy oburzenia co najmniej niestosownym zachowaniem Itamara Ben-Gwira. Jak mówił szef MSZ, rzecznik MSZ, przebieg i atmosferę tej rozmowy najlepiej opisuje decyzja o wystąpieniu o zakaz wpuszczaniu Ben-Gwira do Polski.
17: To była bardzo krótka rozmowa, 10-15 minut. My przedstawiliśmy nasze stanowisko, nasze wyrazy oburzenia, że nie może być zgody na takie traktowanie polskich obywateli. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
16: Relacjonował Maciej Wewiór. Rzecznik MSZ-u poinformował też, że 2 polskich obywateli zatrzymanych przez Izraelczyków na wodach międzynarodowych jest już w drodze na lotnisko, z którego odlecą do Turcji jeszcze dziś, więc oboje będą wolni.
14: Uwaga kierowcy, za litr benzyny 95 zapłacimy jutro maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze mniej niż dziś. Cena oleju napędowego spadnie o 6 groszy do 6 zł i 91 groszy za litr.
0: Do 22, 20, nawet 3 stopni Celsjusza na termometrach, ciśnienie w okolicach 1005 hektopaskali. Wiatr od czasu do czasu nieco silniejszy, tylko w porywach. No i gdzie niegdzie, oprócz pięknego nieba z chmurkami jednak, może trochę pokropić deszcz. Nie wiem, skąd synoptycy wzięli sobie ten deszcz, ale jak tak mówią, to być może tak będzie. Choć oczywiście widać na tych takich bardziej dokładnych mapach, że gdzieś tam z zachodu te chmury nadciągają, ale może nas ominą, może. Do godziny 15 będę miał dla Was zaproszenie na koncert Agnieszki Grzegorczyk Opowiadania dla dorosłych, który odbędzie się już niebawem w Puławach, oraz na kiermasz rękodzieła ponownie na Skwerze Niepodległości, także w Puławach. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: To będzie ważna informacja i ciekawostka dla tych, którzy lubią skakać ze spadochronem. Nie na spadochronie, bo na nim nie skaczymy, tylko z nim skaczymy, to tak przy okazji. Ale często mówimy inaczej. No więc mamy sezon, wiosna, lato. Niektórzy będą próbowali pierwszy raz w życiu zrobić to. Inni już to robią od dawna i ta adrenalina jest pod kontrolą. No ale jednak ważna informacja dla tych, którzy skakać będą. Otóż główny spadochron podczas skoku spadochronowego zawodzi średnio raz na około 1000 skoków. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem, nie mnie oceniać, bowiem ja nie skaczę. Nie mam po prostu tyle odwagi, krótko mówiąc. Dlatego niemal każdy nowoczesny zestaw wyposażony jest w urządzenie AAD lub AAD, jak to woli, które automatycznie otwiera spadochron zapasowy, jeśli skoczek spada zbyt szybko lub znajduje się zbyt nisko. Dzięki temu śmiertelność w spadochroniarstwie wynosi dziś około 0,0002% na skok. Czyli bardzo, bardzo mało, ale i tak się nie dam namówić.
1: Radio Impuls.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydanie.

0: wydarzeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Ciepło z zachmurzeniem umiarkowanym do 22 stopni Celsjusza, a może nawet 23, 1005 hektopaskali na barometrach. I jeśli chodzi o wiatr, ten na szczęście dzisiaj nie jest zbyt silny, jedynie tylko w porywach możemy go czuć. Ale jeżeli akurat nie będziemy mieli nad sobą chmury żadnej deszczowej, to przy takiej pogodzie wiaterek to czysta przyjemność.
6: Słuchasz Radia Impuls.

miłość, zdrada, marzenia, zabawa to takie tematy znane każdemu, opowiedziane z wdziękiem i humorem oraz przymrużeniem oka. Właśnie takie opowiadania dla dorosłych przygotowała Agnieszka Grzegorczyk. To utalentowana wokalistka, podopieczna instruktora wokalnego Michała Matrasa z Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Zapraszam Was na koncert, który odbędzie się już niebawem, bo 23 maja, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 18:00, oczywiście w Puławskim Ośrodku Kultura, dokładnie w klubie muzycznym Smok. W programie koncertu znalazły się piosenki, no, dla dorosłych bardziej bym powiedział, Sex Appeal, Damą Być, Babę ze Słobóg, Ta Mała Piła Dziś, Cud i Miód, czy Żegnaj Kotku. No i to nie wszystko. Na scenie Agnieszce Grzegorczyk będzie towarzyszył Antoni Jabłoński na perkusji oraz Michał Matras na pianinie i to on będzie miał opiekę artystyczną. Zapraszam zatem na koncert Opowiadania dla dorosłych, koncert Agnieszki Grzegorczyk już w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 w klubie muzycznym Smok.

0: Mieszkańcy Puław z pewnością, turyści trochę mniej, dlatego tym bardziej ważne są takie wydarzenia jak kiermasz rękodzieła. Tych wyrobów, które tradycyjnie produkowane i tworzone są przez lokalnych artystów oraz rzemieślników, i taki kolejny kiermasz przed nami. Klub Twórców Ludowych zaprasza na ten kiermasz. Wydarzenie już niebawem, bo w najbliższą niedzielę na Skwerze Niepodległości od godziny 10 do 18. Jeśli będziecie wybierali się na spacer, zahaczcie o Skwer Niepodległości, a jeśli będziecie mieli gości, koniecznie im to pokażcie. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach.

0: lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Won't Go Home Without You i Maroon 5 kończy nam tę godzinę w popołudniowym spotkaniu na 97,2 FM. Za chwil kilka będzie 15, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Jest godzina 15, czas na wiadomości.
8: Lubelszczyzna znajduje się obecnie wśród regionów z najtańszym paliwem w Polsce. Jak wynika z danych serwisu e-petrol.pl, w naszym województwie kierowcy płacą najmniej zarówno za benzynę, olej napędowy, jak i LPG. Dla porównania najwięcej za benzynę płacą kierowcy w województwach łódzkim i podlaskim, gdzie średnia cena litra wynosi około 6 zł 41 groszy. Z kolei diesel jest najdroższy na Podkarpaciu, gdzie jego cena sięga średnio 6 zł 87 groszy za litr. Jeśli chodzi o trend na rynku, to benzyna 95 w ostatnim czasie ponownie zdrożała i kosztuje więcej niż tydzień temu, natomiast LPG nieznacznie potaniało. Jak mówią analitycy, kierowcy wciąż nie zdążyli przyzwyczaić się do wcześniejszych spadków, a już mierzą się z kolejnymi podwyżkami. W Kozienicach ogłoszono przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. To jedna z kluczowych inwestycji dla lokalnych strażaków, która ma poprawić warunki pracy i skuteczność działań ratowniczych. Nowy obiekt powstanie przy Alei Generała Sikorskiego, naprzeciwko szpitala. Całkowity koszt inwestycji to ponad 24 miliony złotych. Zakończenie budowy przewidziano na koniec września 2029 roku. Z kolei poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zwoleniu zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny. Powiat zwoleński pozyskał na ten cel grant w wysokości 120 tysięcy złotych z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Dzięki środkom do placówki trafi m.in. monitor interaktywny, sprzęt i pomoce sensoryczne, projektory terapeutyczne oraz specjalistyczne programy multimedialne. Wyposażenie ma wspierać pracę z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi oraz edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany do 2027 roku. W niedzielę Lublin stanie się miejscem spotkania miłośników sportu i kibiców polskich olimpijczyków. O tym, co w programie, Katarzyna Fica.
9: Sportowe emocje, olimpijskie gwiazdy i dziesiątki atrakcji dla całych rodzin. W tę niedzielę tereny Politechniki Lubelskiej opanuje 27. piknik olimpijski. Przez całe popołudnie będzie tam można spotkać blisko 60 medalistów olimpijskich, zdobyć autografy i zrobić wspólne zdjęcia. Polski Komitet Olimpijski przygotował też ponad 25 stref aktywności, od kajaków i pokazy modelarstwa lotniczego, przez wyścigi dronów, po pokazy sportu walki i tory przeszkód dla najmłodszych. Nie zabraknie też strefy zdrowia, food trucków i regionalnych smaków Lubelszczyzny.
8: Niedzielny piknik olimpijski potrwa od godziny 11 do 18. Wstęp na tereny Politechniki Lubelskiej będzie bezpłatny. Teraz zostawiamy region i przechodzimy do wydarzeń z kraju i ze świata.
10: Przepisy dotyczące środków przymusu bezpośredniego wymagają zmiany, zwracają uwagę policyjni związkowcy. Ich zdaniem obecne prawo w wielu sytuacjach wiąże funkcjonariuszom ręce. Z policjantami rozmawiał Michał Krasoń.
11: Przepisy, zdaniem związkowców, powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, żeby policjanci nie bali się używać środków przymusu bezpośredniego. Jak mówi mi młodszy aspirant Jacek Łukasik z Policyjnej Solidarności, dziś nawet całkowicie zasadne użycie pałki czy gazu może skończyć się dla funkcjonariusza poważnymi konsekwencjami. Nawet wtedy, gdy policjant zostanie później uniewinniony.
12: Często się kończy na zasadzie takiej, jeżeli jest postawiony zarzut policjantowi, zaczyna być gorąco wobec policjanta. Często komendanci idą drogą na skróty, czyli zwalniają na ważny interes służby i mówią, to już nie jest policjant.
11: Propozycja zmian trafiła już do Sejmowej Komisji Petycji i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort ma przyjrzeć się propozycjom policjantów.
10: Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwaj inni trafili do szpitala. Tragedia wydarzyła się w nocy z poniedziałku na wtorek w internacie w Szczecinie. Pogranicznicy po służbie pili tam alkohol. Ciało młodego mężczyzny znaleziono rano w łóżku. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. W drodze do Polski są nasi rodacy, zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Zakomunikował to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefior.
13: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
10: Chodzi o dwoje obywateli naszego kraju. Przypomnijmy, że w polskiej delegacji były 3 osoby. Maturzyści zakończyli już swój maraton, ale przed uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych czas poprawić oceny. Został na to miesiąc.
14: Wchodząc dzisiaj na elektroniczny dziennik, żeby zobaczyć plan lekcji, zauważyłem niestety jedną świecącą ocenę. Niestety na jednej się nie skończyło, bo jest ich niestety o wiele więcej.
15: A świecąca ocena co oznacza?
14: 1.
15: Idziesz do nauczyciela i o co prosisz?
16: O wsparcie, o to, żeby na pewno mnie jakoś podciągnął. No i reszta to w moich rękach.
15: I nauczyciele chętnie podchodzą do tego, żeby poprawiać na sam koniec oceny?
16: Raczej tak.
15: No jak u ciebie sytuacja?
16: U mnie też jest dobrze, tylko trochę z niemieckim krucho, ale tak to jest okej.
15: Czyli rozumiem, że przed tobą rozmowa z nauczycielem, nauczycielką.
16: Tak, ładne oczka i się jakoś to zrobi.
10: Piotr Bułakowski delikatnie podpytał o planowane poprawki licealistów z Mazurskiego Węgorzewa.
0: Dużo słońca dzisiaj i przed południem, i po południu, choć synoptycy pokazują na swoich mapach, że w niektórych miejscach naszego regionu może trochę pokropić. Mam nadzieję, że to jakaś pomyłka albo niezręczność. W każdym razie na termometrach całkiem przyzwoicie i naprawdę fajnie, bo ciepło 22, może nawet 23 stopnie Celsjusza. Na barometrach powyżej 1000 hektopaskali, jakieś 1005 i słaby wiatr jedynie tylko w podmuchach, delikatnie silniejszy. Przed nami kolejna godzina naszego czwartkowego popołudnia w Radiu Impuls, a w niej o Europejskim Centrum Renesansu w Sycynie i o tym, jak to w powiecie puławskim ponownie pojawią się szczepionki dla lisów. Do 17:00 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.

0: przyzwyczajenia, czasem po prostu z braku wiedzy nie zwracamy uwagi na to, co wisi w naszym domu i co zostaje na przykład po rodzicach czy po dziadkach. I tak też było z pewną kobietą, która nad kuchenką swoją w kuchni miała pewien obraz, niewielki obraz, sądząc, że to zwykła stara ikona religijna, nie przejmowała się nim, ale gdy przygotowywała się do przeprowadzki i porządkowała dom, rodzina postanowiła wezwać rzeczoznawcę, zanim część rzeczy trafi na śmietnik. Pewnie już wiecie, czym to pachnie. No tak, no to był, okazał się, jakiś biały kruk i naprawdę nieźle na tym zarobiono. Okazało się, że dzieło sprzedano później za 24 miliony euro, czyli prawie 27 milionów dolarów, ustanawiając rekord dla średniowiecznego obrazu sprzedanego na aukcji. Później trafiło nawet do zbiorów Luwru, czyli prosto z nad kuchenki do Luwru, a pieniążki całkiem niezłe.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Sporo słońca dzisiaj w ciągu dnia, choć w niektórych miejscach mogą pojawić się małe chmurki, takie zachmurzenie umiarkowane do dużego. Na barometrach 1005 hektopaskali, na termometrach do 22-23 stopni Celsjusza. Gdzieniegdzie po południu później mogą pojawić się małe, przelotne, naprawdę przelotne opady deszczu, ale mam nadzieję, że to tylko pomyłka synoptyków.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wczoraj, dokładnie w Sycylii, wykonano w końcu pierwszy krok w kierunku tego, aby utworzyć Europejskie Centrum Renesansu. Proszę bardzo, jakie piękne rzeczy powstają w naszym regionie, a raczej będą powstawać, przepraszam, bo to na razie pierwszy krok. Ma to być nowa placówka, no i przy okazji oddział Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Władze muzeum podpisały umowę na przygotowanie najpierw dokumentacji przedprojektowej, no taka jest kolejność, opracuje ją Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, a potem kolejnym etapem będzie już międzynarodowy, zaznaczam, konkurs architektoniczny na całą koncepcję budynku, jak to wszystko ma wyglądać. Centrum Renesansu ma powstać w miejscu urodzin Jana Kochanowskiego, no i będzie łączyło funkcje kulturalne, edukacyjne, historyczne, nawiązując do dziedzictwa tamtej epoki. Fajnie, że to wszystko będzie w naszym regionie.
1: Radio Impuls.

0: uwaga, uwaga, znów pojawią się szczepionki dla wściekłych lisów, a raczej przeciwko ich wściekliźnie. No niestety, raz na jakiś czas takie akcje się zdarzają, a czasem są powtarzane. I tak też od 28 maja do 31, a więc w ostatni weekend tego miesiąca na terenie województwa lubelskiego odbędzie się dodatkowa akcja ochronnych szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Te preparaty będą zrzucane z samolotów, ale także wykładane ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. No już pewnie wiecie, że nie wolno tego dotykać, że trzeba pilnować zwierzęta, że najlepiej nie puszczać luzem wtedy psów, gdzie idziemy na spacer gdzieś do lasu albo na łąkę. Wytrzymać tych kilka dni po to, aby oczywiście właściciele psów i kotów potem nie cierpieli tak, jak będą cierpiały ich zwierzęta, jeżeli natkną się na te szczepionki i nie daj Boże poliżą lub zjedzą. Więc przeczekajmy ten ostatni weekend maja ze zwierzętami w domu, a później już bez problemów wszystko wraca do normy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry? Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann. Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: kolejna pani, z którą kończymy godzinę w naszym popołudniowym programie. Katy Perry, The One That Got Away. Za chwilę będzie 16:00, punktualnie o 4:00 po południu. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 16:00, słuchacie Radia Impuls na 97,2 FM. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
5: Na początek wracamy do głośnej sprawy z Janowic, gdzie pojawiły się sygnały dotyczące możliwego strzelania do bocianów z broni. Informacje w tej sprawie od dłuższego czasu przekazywali mieszkańcy, a sytuację monitoruje Fundacja w Dobrych Łapkach, mówi Karolina Stępień.
6: Jesteśmy w kontakcie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Kontaktowaliśmy się także z PGE, bo to na ich słupie energetycznym znajduje się gniazdo bocianów. No i powiem Państwu, że to nie jest takie proste, żeby zajrzeć sobie do gniazda, dokonać jakichś oględzin, bo według mieszkańców w gnieździe może znajdować się młody martwy bocian, właśnie prawdopodobnie postrzelony z wiatrówki. Z uwagi na to właśnie, że jest to gatunek chroniony, a do tego jest obecnie okres lęgowy, sprawa nie jest prosta, ale na pewno nie zostawimy jej w ten sposób i będziemy dążyć do tego, żeby namierzyć osobę, która dokonuje tego bestialskiego czynu i żeby poniosła ona konsekwencje. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało. Niech mieszkańcy Janowic mają na uwadze to, że gniazdo jest monitorowane przez naszą fundację i nie tylko, i nie odpuścimy tej sprawy.
5: Przedstawiciele fundacji apelują do mieszkańców Janowic o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji. Tymczasem specjaliści alarmują, że stres wśród dzieci i młodzieży narasta i coraz częściej wpływa na ich zdrowie oraz samopoczucie. Najczęściej wynika z nadmiaru obowiązków szkolnych, wysokich wymagań oraz długiego korzystania z urządzeń elektronicznych. O tym, że zdrowie psychiczne i fizyczne są ze sobą ściśle powiązane, mówi psycholożka z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Puławach Joanna Stępień.
7: I zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne ze sobą współgrają. Więc jeżeli będziemy dbać o jedno i o drugie, to mamy szansę na to, żeby zdrowie było w pełni. Nie da się oddzielić zdrowia fizycznego i psychicznego i dbać tylko o jakieś wybrane kawałki. I wiele rzeczy, które wpływa z zakresu zdrowia fizycznego, wpływa na nasz układ nerwowy, wpływa na nasze samopoczucie i na naszą psychikę i tak samo jest w drugą stronę. Myślę, że to świetnie widać akurat w przypadku stresu, który świetnie oddziałuje na nasze ciało, ale nie tylko stres. Każda emocja w zasadzie jest odczuwana przecież na poziomie fizycznym. I to bardzo dobrze, bo emocje mają pokazywać nam pewne informację, mówić nam o sytuacji, w której się znaleźliśmy.
5: Eksperci apelują, by nie lekceważyć sygnałów i na bieżąco wspierać dzieci. Do Puław wraca akcja Kwiaty za Elektrograty. Już od jutra mieszkańcy będą mogli oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a w zamian otrzymają rośliny miododajne wspierające pszczoły i inne zapylacze. Zbiórka odbędzie się przy markecie budowlanym u zbiegu ulic Gościńczyk i Fildorfa Nila. Organizatorzy zachęcają do przynoszenia elektrośmieci i włączenia się w ekologiczną akcję. Wydarzenie potrwa przez piątek i sobotę. Tym kończymy wiadomości regionalne. Czas na kraj i świat.
8: Polska z dystansem reaguje na propozycję kanclerza Niemiec w sprawie nowej roli Ukrainy. To kreatywny pomysł, ale sprawdzamy, czy zgodne z traktatami Unii Europejskiej. Tak skomentował wysokiej rangą polski dyplomata inicjatywę Friedricha Merca. Szef niemieckiego rządu zaproponowałby przyznać Ukrainie nowy status członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Umożliwiałby on Kijowowi uczestnictwo praktycznie we wszystkich instytucjach wspólnoty, udział w szczytach, spotkaniach ministerialnych, a także zasiadanie w ławach Parlamentu Europejskiego, choć bez prawa głosu. Katarzyna Szymańska-Borginą.
9: Polska Polska ma do tej propozycji spory dystans. W świecie dyplomacji określenie kreatywny pomysł sugeruje rozwiązanie niekonwencjonalne i ryzykowne, wykraczające poza przyjęte standardy. Innymi słowy, Warszawa obawia się, że propozycja Merca to próba stworzenia dla Ukrainy wiecznej poczekalni, statusu, który da Kijowowi prestiż, ale w praktyce może na długo zablokować drogę do pełnego członkostwa w Unii. Natomiast zapowiedź badania zgodności z traktatami to jasny sygnał wątpliwości prawnych. Polska popiera wejście Ukrainy do Unii, ale nie zgadza się na drogę na skróty, która mogłaby stworzyć niebezpieczny precedens i naruszyć polskie interesy narodowe.
8: Ryzyko zarażenia się hantawirusem w Polsce jest bliskie zeru, zapewniali przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ognisko hantawirusa pojawiło się na wycieczkowcu, który płynął z Argentyny do Holandii. Tam wykryto 8 zakażeń. Zmarły 3 osoby. Michał Dobrowicz.
10: W Polsce dzisiaj nie ma ani jednej osoby zakażonej odmianą hantawirusa, która pojawiła się właśnie na statku. 4 osoby są obecnie tylko pod nadzorem sanepidu i wszyscy, cała czwórka, to zdrowe osoby.
11: Nadzór dotyczy osób, które nie mają objawów. To są osoby, które zetknęły się nawet zupełnie przypadkiem z osobą podejrzaną o zakażenie.
10: Rzecznik sanepidu Marek Waszczewski uspokaja, że w planach nie ma żadnych dodatkowych procedur czy obostrzeń sanitarnych. Na wycieczkowcu, na którym wykryto ognisko hantawirusa w Rotterdamie, cały czas jest Polak, kapitan tego statku, który na ląd zejdzie najwcześniej jutro. Kwarantannę przejdzie albo w Holandii, albo tutaj w Polsce. Decyzja powinna zapaść już niebawem.
8: Na stadionie w Zabrzu podpisano umowę sprzedaży Górnika. Klub od miasta za niespełna 4 miliony złotych kupił Lukas Podolski.
12: Bardzo się cieszymy, bardzo. Jesteśmy za Lukasem.
13: Pan Lukas to poukłada jak trzeba, jak zarządzać pieniędzmi, biznesem. Jest stąd, jest takim, że tak powiem, żabolem z krwi i kości, w cudzysłowie. Tak naprawdę na papierze wszystko się zgadza.
8: Nowy właściciel ma w Górnika w ciągu kilku najbliższych lat zainwestować ponad 12 milionów złotych.
0: Lekko powyżej 20 stopni na termometrach i lekko powyżej 1000 hektopaskali na barometrach. Wieje słaby wiatr, jedynie w podmuchach nieco silniejszy. Sporo dzisiaj słońca, ale też i pojawiają się w naszym regionie gdzieniegdzie małe chmurki, z których może trochę pokropić. Więcej na temat pogody wieczorem, w nocy i jutro do południa w naszej wydłużonej prognozie już za kilkanaście minut. Przed nami ostatnia godzina naszego czwartkowego popołudnia w Radiu Impuls, a w niej między innymi o takiej akcji jak kwiaty za elektrograty oraz o tym, czy stadion w Magnuszewie przejdzie remont. Do godziny 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.
1: Muzyka.

0: Zbliża się lato i będziemy mieli coraz więcej gorących dni. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty i taką herbatkę nawet na zimno warto wypić, kiedy dni są gorące. A co z kawą? No niestety nadmierne spożycie kofeiny, przypominam, może prowadzić do odwodnienia. No i przy braku płynu, wiadomo, organizm zaczyna odczuwać trudności, krew gęstnieje, usta zaczynają pękać, więc warto pić więcej wody, jeśli pijemy dużo kawy, żeby uniknąć tych skutków ubocznych. Ponadto pokarmy, które zawierają dużą ilość wody, pomogą nam uzupełnić te rezerwy płynu w organizmie, zatem gdy przyjdą gorące dni, może troszkę mniej kawy, więcej na przykład zimnej herbaty. Przypominam o tym, bo dzisiaj właśnie Międzynarodowy Dzień Herbaty i takiej filiżanki. W tą pogodę akurat chłodnej herbaty życzę Wam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
3: Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście. Przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Szkółka Roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: To jest czas na naszą wydłużoną prognozę pogody. Temperatura do wieczora będzie sobie spadała. Gdzieniegdzie te opady deszczu jeszcze będą mogły nam towarzyszyć, ale to naprawdę niewielkie opady. Jeśli chodzi o temperaturę, to w nocy najniższa jej wartość wynosić będzie nad ranem w okolicach 9 stopni Celsjusza. Jutrzejszy poranek już słoneczny, piękny, znów tak jak i dzisiaj. Mam nadzieję, że u Was taki był właśnie. Później zachmurzenie umiarkowane, a w ciągu dnia jutro temperatura do 20 stopni Celsjusza.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już od jutra, przez cały piątek, ale również przez całą sobotę czeka na Was akcja Kwiaty za elektrograty w Puławach. Odbędzie się przy jednym z marketów budowlanych przy ulicy Generała Fildorfa Nila. Tam będziecie mogli otrzymać darmowe sadzonki roślin miododajnych w zamian za, no właśnie, te elektrośmieci. Co można oddać? A zużyty kompletny sprzęt AGD, RTV, suszarki, tostery, czajniki, wiertarki, laptopy, co tam macie, a w zamian otrzymacie sadzonki kwiatów takich jak na przykład żeniszek, petunia, aksamitka, begonia, werbena, lobelia czy lobularia. Sprawdzajcie dokładnie godziny, w jakich możecie przynosić swoje elektrograty i jak będziecie mogli odbierać swoje sadzonki i kwiaty. Zatem jeżeli coś Wam zalega w domu, warto oddać, a w zamian za to posadzić sobie pięknego kwiatka i to jeszcze takiego, do którego przylecą pszczoły.
1: Radio Impuls.

0: Już obiektu pomoże oczywiście dotacja w wysokości ponad 3 milionów złotych przyznana przez ministra sportu i turystyki. To jest ważna wiadomość dla klubu sportowego chociażby LZS Magnuszew, który właśnie na tym obiekcie trenuje i rozgrywa swoje spotkania. Jak podkreśla Wojciech Wachnik, burmistrz Magnuszewa, ten nowoczesny stadion to nic innego jak spełnienie marzeń wielu pokoleń piłkarzy, działaczy, trenerów i kibiców. Do tematu tego remontu będziemy jeszcze wracać, ale no, najważniejsze, że są pieniądze. Teraz już tylko sprawy najpierw papierkowe, a później już robota.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Hot grill.
6: Arilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: wraz z grupą Ace of Base i nagraniem Cruel Summer kończymy dzisiejsze czwartkowe popołudnie. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Za chwilę będzie 17 i zapraszam wtedy Was na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls, a ja ściskam i pryskam.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest już 17:00, w takim razie w Radiu Impuls posłuchajmy wiadomości. Zacznijmy od Puław i regionu.
7: Puławską marinę czekają duże zmiany. Miasto wybrało już firmę, która zajmie się modernizacją obiektu nad Wisłą. W planach są m.in. budowa wiaty grillowo-rowerowej, modernizacja pomostów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Pojawią się również wieże lęgowe dla ptaków, które mają uatrakcyjnić przestrzeń wokół mariny. Jednym z najważniejszych etapów prac będzie odmulenie dna basenu portowego. To właśnie te działania mają pomóc w ograniczeniu nieprzyjemnego zapachu, na który od lat zwracają uwagę spacerowicze. Cała modernizacja ma zakończyć się w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, a koszt inwestycji wyniesie blisko 5 milionów złotych. W Puławach trwają przygotowania do kolejnej edycji spotkania klasycznej motoryzacji. Organizatorzy rozpoczęli już przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli zabytkowych samochodów i motocykli, które pojawią się podczas czerwcowego zlotu. Na plac będą mogły wjechać przede wszystkim pojazdy wyprodukowane do 1990 roku, choć organizatorzy dopuszczają również młodsze, nietypowe auta po wcześniejszym zgłoszeniu i przesłaniu zdjęcia wraz z krótkim opisem. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 7 czerwca na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej w Puławach. Start zaplanowano na godzinę 11. Na uczestników czekają też konkursy, strefa relaksu, food trucki oraz atrakcje dla całych rodzin, a wstęp dla zwiedzających będzie bezpłatny. Z kolei przed miłośnikami muzyki w Puławach koncert pełen znanych przebojów, humoru i muzycznych wspomnień. Już wkrótce Agnieszka Grzegorczyk wystąpi z programem Opowiadania dla dorosłych, w którym nie zabraknie utworów z przymrużeniem oka i dużą dawką emocji, mówi dyrektor Domu Chemika Zbigniew Śliwiński.
8: Utalentowana wokalistka, podopieczna instruktora Michała Matrasa z Polskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika Agnieszka Grzegorczyk zaprasza na koncert Opowiadania dla dorosłych. Utwory Sex Appeal, Damą być, Babę zesłał Bóg to opowieść o miłości i marzeniach, ale także o zdradzie i skłaniające do refleksji. Na scenie Agnieszka Grzegorczyk i towarzyszący jej muzycy Antoni Jabłoński na perkusji oraz Michał Matras piano. Na koncert Opowiadania dla dorosłych zapraszamy 23 maja o godzinie 18.
7: Słoneczna pogoda i wysokie temperatury mają też sprzyjać sportowym emocjom na świeżym powietrzu. W Puławach trwają przygotowania do turnieju siatkówki plażowej organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. O szczegółach mówi Karolina Smergała.
9: Zapraszamy wszystkich miłośników plażówki, zarówno tych, którzy walczą o wyniki, jak tych, którzy po prostu chcą aktywnie spędzić czas na pierwszy turniej, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę 24 maja o godzinie 10 na plaży w Puławskiej Malinie przy ulicy Portowej 3. Uczestnicy będą rywalizowali w dwóch kategoriach, do lat 18 i w kategorii Open. Zapisywać się można pod numerem telefonu 81 458 62 62 do piątku w godzinach 7:15, ale zapisy będą prowadzone również tuż przed rozpoczęciem turnieju. Jeszcze raz zapraszam serdecznie wszystkich najbliższą niedzielę o godzinie 10 na plaży w Malinie Puławskiej.
7: Tym kończymy wiadomości regionalne. Czas na kraj i świat.
10: Narasta spór w koalicji rządowej w sprawie wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
11: Ludowcy nie odpuszczają i namawiają pozostałych partnerów do głosowania na Mateusza Szpytnę, obecnego wiceprezesa IPN, rekomendowanego przez kolegium Instytutu.
10: Michał Radkowski, nie ma szans na porozumienie w koalicji?
12: Oficjalnie żadna ze stron nie chce odpuszczać. Koalicja Obywatelska, Lewica i Klub Centrum mówią podobnie. Mateusz Szpytna odpowiada za czystki kadrowe w IPN i jego upolitycznianie. Wskazują też na miażdżący raport NIK o niegospodarności Instytutu. Ludowcy i część posłów Polski 2050 cenią Szpytnę za dorobek naukowy, wiedzę historyczną i świetne przygotowanie merytoryczne. Ich opinię wspiera opozycja, razem z PiS i Konfederacją mieliby w Sejmie większość. To miało zirytować premiera. Tydzień temu w ostatniej chwili punkt dotyczący głosowania na prezesa IPN zdjęto z porządku obrad. O skreślenie apelowali ludowcy, powiedzieli, że potrzebują 2 tygodni na przekonanie koalicjantów. Teraz słyszę, że zaczyna się gra na czas, bo nawet jeśli uzbiera się większość dla Szpytny w Sejmie, to i tak przepadnie on w Senacie, a zgoda Izby Wyższej jest konieczna przy wyborze prezesa IPN. Nieoficjalnie słyszę, że nie wszyscy nawet w PSL chcą umierać za Szpytnę, a i sam PSL w ostateczności się wycofa, by nie drażnić premiera.
11: Kolejny alarm powietrzny na Litwie.
10: Mieszkańców regionu Uciańskiego na wschodzie kraju wezwano, by pilnie zeszli do miejsc schronienia.
11: A powodem ma być dron zaobserwowany w pobliżu litewskiej granicy.
10: Rozległy się syreny, poderwano natowskie myśliwce. Specjalną operację na północy kraju rozpoczęło ukraińskie wojsko oraz służby specjalne.
11: Powodem są obawy zaangażowania Białorusi w wojnę, a także wspólne z Rosją ćwiczenia zużycia broni jądrowej na białoruskim terytorium.
10: Krzysztof Zasada.
13: Chodzi o wzmożone działania kontrwywiadowcze na graniczących z Białorusią obszarach, czyli w obwodach czernichowskim, kijowskim, żytomierskim, rugieńskim i wołyńskim. Funkcjonariusze będą m.in. przeprowadzać kontrole obywateli, patrolować teren, a także przeszukiwać wytypowane lokale, poszukując przedmiotów, którymi obrót jest zakazany. W trakcie operacji mundurowi mogą ograniczać ruch samochodowy i pieszy, sprawdzać dokumenty oraz kontrolować samochody. Te działania, jak tłumaczy dowództwo, mają uniemożliwić wrogowi penetrację terenów przygranicznych, dokonywania na nich aktów sabotażu i dywersji, a także prowadzenia działalności wywiadowczej.
14: To jest z całą pewnością wiosenna pogoda w Puławach i w całym naszym regionie. Elementy lata nawet jeszcze w tym tygodniu się u nas pojawią, bo w niedzielę być może nawet 25-26 stopni. Jutro bardziej wiosennie, 20-21 stopni, trochę słońca, trochę chmur. Jutro może być burzowo. Mam takie wrażenie, że ten tydzień zasuwa jakoś tak wyjątkowo szybko. Już jest czwartek, 6 minut po 17, czyli za chwilę będzie weekend, a jeszcze tyle jest do zrobienia. Mam nadzieję, że program Po godzinach w Radiu Impuls z jednej strony szybko doprowadzi nas do wolnego, a z drugiej pozwoli skutecznie i dobrze zakończyć wszystkie te wyzwania, które ten tydzień roboczy przed nami postawił. Co za filozoficzne myśli na sam początek, boję się, co będzie za 4 godziny na koniec. Savage przed nami, Only You, do nucenia i śpiewania w czwartkowe późne popołudnie. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry.

0: Bruno Mars w czwartkowym po godzinach. I Just Might. Jakby ktoś go chciał zobaczyć i usłyszeć na żywo na koncercie, to będzie to możliwe w ten weekend w Toronto. No jeśli ktoś ma blisko, to czemu nie? Zresztą w kolejny weekend też tam będzie. W planach ma w Toronto 5 koncertów, a my w planach mamy ten najbliższy weekend w regionie. Sprawdzimy, co fajnego będzie się działo, a z muzycznego świata sprawdzimy, kto nie robi sobie selfie z fanami. Będzie też informacja o tym, ile lat ma najstarsza fanka koncertowych wrażeń, takich można powiedzieć ekstremalnych. Będzie też tryb brodzenia. O co chodzi i jakie są tego skutki? O tym na pewno dzisiaj w programie po godzinach. Bądźcie z nami, a za chwilę muzycznie Los Lobos, będzie La Bamba. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impulse. Reklama. Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

Bledka, dwa dni w Radio Impuls, trochę ponad dwa dni weekendu przed nami, a co u nas w regionie? W niedzielę na terenie Politechniki Lubelskiej zaplanowano piknik olimpijski. Przez całe popołudnie będzie tam można spotkać blisko 60 medalistów olimpijskich. Wiadomo, zdobyć autografy, zrobić sobie zdjęcie. Polski Komitet Olimpijski przygotował też ponad 25 stref aktywności, od kajaków i pokazów modelarstwa lotniczego, przez wyścigi dronów, po pokazy sportów walki i tory przeszkód dla najmłodszych. Nie zabraknie także strefy zdrowia, food trucków i regionalnych smaków Lubelszczyzny. Piknik w niedzielę od 11 do 18. Wstęp jest wolny, więc polecamy na niedzielę.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Po reklamie.

0: Gromi i Lukas Majer w czwartkowym Po godzinach z piosenką eurowizyjną Light Me Up. To było 8 lat temu, czyli dawno, dawno temu. U nas po 18 trochę przyszłości tej weekendowej, bo sprawdzimy co u nas. Do tego muzyk, który nie lubi sobie robić selfie z fanami. O kogo chodzi? Szczegóły po 18, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze mamy już 18, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
8: Ścigany przez polską prokuraturę prezes serwisu cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych na jednym z poligonów wojskowych.
9: Przypomnijmy, że Marcin P. jest podejrzany o oszustwo na szkodę ponad 5000 klientów.
8: Krzysztof Zasada z nowymi faktami. Co wiadomo o okolicznościach pojmania ściganego?
10: Zatrzymanie dokonać mieli funkcjonariusze US Marshals przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym oraz policjantami z łowców cieni Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Głównej. Marcin P. wpadł na poligonie wojskowym w stanie Missouri. Jak usłyszałem, brał tam udział w ćwiczeniach. Nie ma jednak bliższych informacji na temat charakteru tych ćwiczeń. Z moich ustaleń wynika też, że polscy funkcjonariusze pracowali nad sprawą od kilku miesięcy, a do zatrzymania doszło na podstawie informacji, które przekazywali amerykańskim partnerom. Marcin P. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Prokuratura regionalna w Poznaniu ścigała go w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu w ramach działalności jego firmy walutowej z województwa lubuskiego.
9: Tynk sypiący się z sufitów, powiększające się pęknięcia w ścianach i ciągły strach.
8: W takich warunkach mieszkają lokatorzy kamienicy przy ulicy Mielczarskiego 26 w Łodzi. Tarcza Katarzyna, drążąca tunel pod miastem, przeszła pod nieruchomością prawie 3 lata temu.
9: A wciąż pojawiają się nowe problemy, twierdzi pan Roman, który porusza się na wózku.
11: Cała kamienica przechyliła się. Tak jak ja to widzę, to gdzieś centymetr, półtora w poziomie.
12: I po czym pan poznaje, że jest taka różnica?
11: Jak siedzę na wózku, podjadę pod ścianę, puszczę ręce z kół, to wózek sam zaczyna się ze mną toczyć pod następną ścianę. Wszystkie płytki zaczęły w pionie odpadać, szpara się zrobiła też po 4-5 cm.
12: Czy pan tę sytuację komuś zgłosił?
11: Tutaj było wielokrotnie zgłaszane i...
13: I co?
11: I nic. Kompletnie nic.
8: Usłyszała nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
9: Dziś spółka PKP PLK odwołała planowane spotkanie z mieszkańcami.
8: Kolejny termin to czwartek w przyszłym tygodniu.
0: Jedenaście stopni nad ranem, w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie. W nocy to tak średnio w okolicach 13 stopni i tej nocy będzie pogodnie. Jutro też sporo pogodnego nieba, ale może się chmurzyć, może być burzowo. No i jutro ciepło, 21 stopni, w sobotę 22 stopnie, a w niedzielę, uwaga, nawet 25. Pierwszy maja dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Herbaty. Jak kiedyś we Włoszech poprosiłem o herbatę, to przejęta pani zapytała, czy dobrze się czuję. Wiadomo, we Włoszech to króluje kawa. Pan Damiano Dawid mógłby pewnie coś na ten temat powiedzieć. Jego Born with a Broken Heart na początek tej godziny w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Mamy 3 minuty po 18.

0: Baśka, zespół Wilki, czyli ponadczasowa piosenka, która idealnie sprawdza się na niemal każdej imprezie. Od razu wszystkim włącza się tryb śpiewania. A trybu selfie nie ma w swoim repertuarze Paul McCartney. Ex-Beatles wyjaśnił ostatnio, dlaczego nie lubi sobie robić selfie z fanami. Przyznał, że chce zachować poczucie normalności i nie czuć się jak występująca małpa. To legenda muzyki, nic nie musi. Gdyby dopiero teraz zaczynał karierę, to pewnie takie selfiaki byłyby na porządku dziennym. Bon Jovi u nas za chwilę. Ich It's My Life.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

Myślę, że ich muzyka idealnie sprawdzi się w trakcie rozgrzewki przed aktywnością fizyczną. To Modern Talking w Radiu Impuls. Wracamy do Puław, bo jutro i w sobotę będzie można elektrograty wymienić na kwiaty. Punkt zbiórki stanie przed marketem budowlanym u zbiegu ulic Gościńczyk i Fildorfa Nila. Można przynieść stare komórki, drobny sprzęt AGD, kable, ładowarki i tak dalej. W zamian dostaniemy rośliny miododajne do zasadzenia już u nas w ogrodzie, na balkonie czy w domu. Warto się w takim razie wybrać.

0: takes me home. Ekipa Westlife w programie Po godzinach, oni nadal istnieją, co prawda bez lidera, Briana McFadena, ale jakoś dają sobie radę i na koncertach mają tłum fanów. Te duże, najbliższe koncerty we wrześniu i w październiku w Irlandii i Wielkiej Brytanii. A u nas już jutro kolejne nowości na dobry początek weekendu w Tanecznym Radio. Będzie trochę fajnej muzyki, więc polecamy się najpierw z rozgrzewką od 17, a później od 20 z naszą już weekendową imprezą. Taneczne Radio już na Was czeka. A za chwilę bez długiego czekania Armin van Buuren będzie In and Out of Love.
1: Radio Impulse.

0: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Michael Bublé w programie Po godzinach w czwartek. Za chwilę będzie 19:00, sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 19:00 seniorka, która tak kocha koncerty, że nawet w podeszłym wieku szaleje bardziej niż nie jeden młodzian i też z tego tytułu trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Będziemy też w regionie i sprawdzimy, co u nas w ten weekend. Bądźcie z nami. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
2: Po reklamie.
0: Jest już 19:00, czas na wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy wspólnie.
7: Były poseł i były wiceminister Jacek Rzet został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: Stało się to na wniosek Prokuratury Europejskiej. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
7: Jacek Rzet nadzorował je jako wiceminister funduszy i polityki regionalnej w rządach Zjednoczonej Prawicy w latach 2020-2023.
8: Szczecińska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 19-letniego strażnika granicznego.
7: Mężczyzna w nocy zmarł w internacie.
9: Jak ustalono, trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie. To było w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. Rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Pokrzywdzony miał lat 19. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu.
8: Informowała Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
7: Pozostałych dwóch mężczyzn trafiło do szpitala.
8: Litewskie wojsko odwołało alarm powietrzny dla części kraju.
7: Alert ogłoszono po wykryciu dwóch dronów, które nadleciały od strony Białorusi. Poderwano na natowskie myśliwce.
8: Bezzałogowce zniknęły z radarów, teraz trwają ich poszukiwania. Wszyscy zatrzymani na morzu aktywiści z flotylli płynącej z pomocą do strefy Gazy zostali deportowani z Izraela.
7: Rzecznik polskiego MSZ-u informował wcześniej, że zatrzymani przez izraelskie służby dwaj polscy obywatele jeszcze dzisiaj opuszczą ten kraj.
8: Flotylla licząca około 50 jednostek z 430 aktywistami wypłynęła z południowej Turcji.
7: MSZ Izraela nazwał tę akcję chwytem PR-owym na usługach Hamasu. 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek stosowania kasków przez osoby do 16 roku życia, jadące rowerami i hulajnogami.
8: Za złamanie tego przepisu będzie groził 100-złotowy mandat.
7: Na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
10: Z tej strony lady nie zauważyłem tego, żeby jakieś zainteresowanie większe było kaskami. Może w innych sklepach.
11: Po kaski przychodzą?
12: Nie.
13: Pomalutku, ale nie ma tak, że są tu.
11: Dużo trzeba wydać.
10: To zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł, może kosztować i kilkaset złotych. Jak ktoś gdzieś spada z roweru czy z hulajnogi, to ta głowa pierwsza leci. No lepiej, żeby to, co chroni głowę, pękło, jak głowa ma pęknąć.
8: Usłyszał w sklepach rowerowych w Lublinie reporter Dominik Smaga.
0: Piątek, sobota i niedziela w Puławach i w całym naszym regionie zapowiadają się naprawdę dobrze, bo będzie dużo słońca, choć też może być burzowo. W zasadzie codziennie te burze są niewykluczone, takie lokalne. Na termometrach cudownie, 21 stopni w piątek, w sobotę 22 stopnie, a w niedzielę 25. 21 maja, o święcie herbaty to już dzisiaj mówiłem, jest też dzień odnawiania znajomości. W dzisiejszych czasach, kiedy to w parę sekund można nawiązać z kimś łączność, to może warto spróbować, to nic nie kosztuje, albo bardzo niewiele, najwyżej się dostanie po głowie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
0: My wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Czas na hit zespołu ABBA, ale w wydaniu grupy Silver, Lay All Your Love On Me w programie Po godzinach w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to są 3 minuty po 19:00.

0: Hypaton, Norma Jean Martin i Henri PFR w programie Po godzinach. A teraz rekordzistka Guinnessa, 99-letnia Paulina Cany, która w sieci znana jest jako Gangster Granny. Ona pokazuje, że wiek to tylko zbiór przypadkowych cyferek i warto korzystać z życia przez cały czas. Zdobyła ten rekord jako najstarsza osoba, która na koncercie poddała się crowdsurfingowi. Wiecie, chodzi o to takie pływanie na rękach tłumu. Wielki szacunek dla tej pani, dla kogoś takie bilety na koncerty powinny być refundowane. Ile to daje szczęścia i radości. Piękny filmik z tym wyczynem jest w sieci. A u nas za chwilę grupa Ocalan.
1: Radio Impuls.

0: Gram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

kiedyś Frida za B, a dużo później ekipa Bomb Funk MCs. There's Something Going On w Radio Impulse. Była muzyczna przeszłość, a teraz weekendowa przyszłość. Ostatnie piłkarskie emocje w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy przed nami. Niestety w przypadku Motoru na wyjeździe, ale dobre i to, więc warto to spotkanie zobaczyć. Zagramy w sobotę o 17:30 z Legią Warszawa. Wszystkie spotkania tej kolejki zaczynają się o tej porze. Trochę w tabeli jeszcze może się zmienić, ale na szczęście bez skutków dla naszego zespołu. Jest pewne utrzymanie Motoru, mistrzem Lech, a kto wicemistrzem? No jest jeszcze kilka opcji. W kwestii spadku z ligi też jeszcze może się nieco zmienić. Zapowiada się najciekawsza chyba kolejka PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie.

0: w programie Po godzinach. Lubicie testować różne rzeczy? Jeśli tak, to nie idźcie drogą mężczyzny, który w Cybertrucku od Tesli chciał przetestować tryb brodzenia i wjechał tym Cybertruckiem do jeziora. Pech chciał, że to było jezioro w parku krajobrazowym i oprócz mandatów za popełnione wykroczenia trafił też do aresztu za liczne naruszenia przepisów bezpieczeństwa wodnego. Może lepiej, że tak to się skończyło. Jakby zaczął testować inne systemy tego samochodu na drogach publicznych, to mógłby komuś zrobić krzywdę. Dodam tylko, że samochód za prawie 500 000 zł na nasze nadaje się już tylko na złom. Wniosek z tego jest taki: najpierw pomyśl, a później to zrób. Albo nie. Calvin Harris i Ellie Goulding u nas za chwilę. Oni dobrze, że to zrobili, że nagrali piosenkę Outside. Zagram za moment.
1: Radio Impuls. Reklama. Wiadomo, że niskie ceny

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Słuchasz Radio.

0: Key West w programie po godzinach tuż przed 20. Za moment wiadomości i prognoza pogody, a po 20 odwiedzimy dwa rejony świata. Najpierw wybierzemy się na wakacje, a później postoimy w kolejce do zdobycia Mount Everestu. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann. Po reklamie.
5: Jest już 20, jest Marlena Chudzio, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
6: Kapitan statku Hondius będzie jutro przewieziony z Holandii do Polski, dowiedziała się nasza korespondentka. Jan Dobrogowski to polski kapitan wycieczkowca, na którym wybuchła epidemia hantawirusa. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Jak będzie przebiegać jego ewakuacja?
7: Kapitan będzie ewakuowany z Holandii, konkretnie z Rotterdamu, karetką. W Polsce zostanie przebadany i poddany kwarantannie. Jak się dowiedziałam, czuje się dobrze i nie ma objawów. Dopiero zdał jednostkę i opuścił pokład. Większość załogi opuściła natomiast statek w poniedziałek, zaraz po zacumowaniu w porcie w Rotterdamie i została poddana 42-dniowej kwarantannie. Czwórka Holendrów odbywa kwarantannę w swoich domach. Natomiast holenderskie Ministerstwo Zdrowia zaleciło, by na miejscu pozostało 17 filipińskich członków załogi, bo ich kraj nie zapewnia odpowiednich standardów medycznych i sanitarnych. W tym celu wybudowano na nadbrzeżu w porcie odizolowane miasteczko kontenerowe.
6: Ponad 1 000 000 osób z całej Europy złożyło podpis pod obywatelską inicjatywą pod nazwą Stop niszczeniu gier wideo. Inicjatorzy skarżą się na to, że wydawcy potrafią im odciąć dostęp do gier, jeśli te okażą się być nierentowne albo stracą na popularności. Sprawa trafiła dziś na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie jest nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Pawle, o jakie regulacje chodzi?
8: Chodzi o stworzenie przepisów, które pozwolą graczom na cieszenie się produktem dożywotnio lub w terminie, który jasno zostanie wskazany przez producenta lub sprzedającego grę.
9: To znaczy, że jeżeli ktoś kupuje produkt cyfrowy, to wie, na jak długo on będzie działał i że w ogóle architektura gier komputerowych będzie pisana w taki sposób, żeby jeżeli to jest możliwe, gry mogły działać bezterminowo. To znaczy, nawet jeżeli nie będą możliwe na przykład tryby multiplayer czy różnego rodzaju tego typu rozgrywki na serwerach producentów, to żeby można było umożliwiać na przykład tworzenie alternatywnych serwerów lub po prostu tworzenie środowisk takich, które nie będą wymagały połączenia z serwerem twórców gier.
8: Tłumaczył europoseł Piotr Miller. Przepisy mają ukrócić praktyki antykonsumenckie, ale muszą być tak skonstruowane, by nie zabić rynku gier na terenie Unii Europejskiej. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
5: Stopni tak średnio tej nocy w naszym regionie, w Rykach, w Kozienicach, w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, nad ranem 11 stopni, a jutro 21 stopni, dużo słońca, nie będzie padać, no jest na to spora szansa, choć są też takie prognozy, które mówią, że gdzieniegdzie w regionie jakieś lokalne burze są niewykluczone. W weekend jeszcze cieplej, bo w sobotę 22 stopnie, w niedzielę w Puławach nawet 25. 3 minuty po 20 w czwartek, czyli już prawie mamy weekend. Jutro o tej porze będzie startować Taneczne Radio. A dzisiaj w programie po godzinach startuje Lady Gaga. How bad do you want me? Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Muzyka wybrana dla siebie. Radio i

0: Julian Peretta, czyli dwie minuty naprawdę fajnych i dynamicznych dźwięków na naszej antenie Save the Night. Nie macie jeszcze planów na wakacje? Pytam, bo czytam właśnie, że Polacy w wakacyjnych podróżach pokochali Tunezję. Okazuje się, że wśród turystów jesteśmy drugą po Francuzach nacją, która odwiedza ten kraj. W ubiegłym roku Tunezję odwiedziło 300 tysięcy osób z Polski. Ciekawe, jak to wygląda w drugą stronę. No co, może są takie osoby na świecie, które na wakacje jadą tam, gdzie jest chłodniej niż w swoim rodzimym kraju. Numero uno za chwilę u nas będzie Tora, Tora, Tora w programie Po Godzinach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zły śpiewa Przona w programie Po godzinach, a jutro po 20 polecamy się z Tanecznym Radiem. Fajną mieszankę numerów dla Was przygotowaliśmy, szczególnie wśród nowości. Zaraz po 20 polecamy się jutro na start weekendu, a dzisiaj polecamy się przy okazji czwartkowego wieczoru. Za chwilę OMD i ich Pandora's Box.
1: Radio Impuls.

0: Bruno Mars w programie Po godzinach. A teraz pytanie, za czym ta kolejka stoi? Można je zadać w Nepalu, w ich języku oczywiście, po polsku to mogą nie zrozumieć. Otóż rekordowa liczba osób chciała wczoraj wybrać się na szczyt Mount Everest. Zdobyły go 274 osoby. To nie są dane ostateczne, bo jest taka opcja, że ktoś jeszcze po prostu schodzi i nie poinformował władz, że udało się to lub nie. Jeszcze trochę i nawet na Mount Everestie będzie tak tłoczno jak u nas w sezonie, na Giewoncie. Niczego nie można wykluczyć. Jennifer Lopez i David Guetta u nas za chwilę. Będzie Save Me Tonight.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
1: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
6: Po reklamie.

0: Denny jako ostatni wokalista, który pojawia się w programie Po Godzinach w tym tygodniu, to dlatego, że jutro Taneczne Radio, a dzisiaj po 21:00 magazyn naszych dziennikarzy. Informacyjnie podsumujemy ten czwartek w regionie. Polecam i zapraszam, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Jest już 21:00. Marlena Chudzio ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
10: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą ratyfikację nowej umowy Polski i Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Nowe przepisy rozszerzają zakres współpracy obu państw nie tylko na przestępczość zorganizowaną, ale na wszystkie przestępstwa przewidziane w prawie obu krajów oraz wybrane wykroczenia. Umowa przewiduje także poszerzenie katalogu organów uprawnionych do współpracy, w tym służb przygranicznych. 10 zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna po zakończonych dziś egzaminach maturalnych. Michał Krasoń. Michale, czego konkretnie dotyczą te zawiadomienia?
11: Chodzi o przypadki publikowania arkuszy egzaminacyjnych w internecie przed rozpoczęciem matur. Do sieci trafiły arkusze z języka polskiego, angielskiego i matematyki na poziomie podstawowym, a na poziomie rozszerzonym z chemii, biologii, matematyki, WOS-u, informatyki, geografii i historii. Dodatkowo kilkadziesiąt prac zostało już unieważnionych.
12: Zdający wnoszą telefon komórkowy na salę egzaminacyjną. Wnoszenie telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną powoduje unieważnienie tego egzaminu i takich przypadków mam już w systemie około 70.
11: Mówił mi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dodatkowo 10 prac unieważniono za ściąganie.
10: Kierujący drezyną, który na stacji PKP Warszawa Powiśle spowodował wypadek z udziałem podmiejskiego pociągu pasażerskiego, w momencie zdarzenia był pijany. Warszawska prokuratura przekazała szczegóły groźnego incydentu, do którego doszło 1 maja. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Jakie są ustalenia śledczych?
13: Grzegorz T., kierując drezyną służącą do remontów, wychylił znajdujący się na niej dźwig nad tor, którym jechał pociąg Kolei Mazowieckich do Nasielska. Maszyna uderzyła w wagony, rozrywając poszycie. W składzie było 27 pasażerów oraz dwie osoby obsługi. Nikomu nic się nie stało, ale gdy zbadano uczestników zdarzenia, okazało się, że operator drezyny miał ponad promil alkoholu w organizmie. W tym stanie przyjechał na Powiśle z Warszawy Wschodniej. Okazało się też, że 10 lat temu był skazany przez sąd za prowadzenie samochodu po pijanemu. Kierownik robót i on usłyszeli teraz zarzuty umyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, które zagrażało zdrowiu i życiu wielu osób. Dodatkowo kierowca jest podejrzany o jazdę po pijanemu. Straty spowodowane wypadkiem przekroczyły 1 000 000 zł. Prokurator zabezpieczył hipoteki podejrzanych. Grozi im 8 lat więzienia.
0: Dużo słońca jutro nad Puławami, nad Kazimierzem Dolnym, nad całym naszym regionem. Może być burzowo po południu, czy też wieczorem. Na termometrach jutro 21 stopni, w sobotę jeszcze cieplej, 22 stopnie, a w niedzielę to nawet i 25. 21 maja to jest czwartek, to są 3 minuty po 21 w Radiu Impuls. Czas na Puławy i nasz region w magazynie dziennikarzy Radia Impuls. I czas też na muzykę George Ezra na początek. Jego Paradise, Łukasz Jakubczyk. Dobry wieczór.

0: Dwa autokary, które miały zawieźć dzieci na szkolną wycieczkę, miały niesprawne hamulce. Usterki wykryli policjanci podczas kontroli przeprowadzonej w jednej ze szkół podstawowych w powiecie opolskim. Pierwszy pojazd nie został dopuszczony do jazdy ze względu na zły stan techniczny. Na miejsce podstawiono drugi autokar tego samego przewoźnika, jednak i w nim funkcjonariusze wykryli niesprawny układ hamulcowy. Policja zatrzymała dowody rejestracyjne obu pojazdów, a szkolna wycieczka została odwołana. Mundurowi apelują do organizatorów wyjazdów, by przed podróżą zgłaszać autokary do kontroli.
1: Radio Impuls.

0: A teraz dobra wiadomość od burmistrza Zwolenia. Arkadiusz Sulima informuje, że miasto otrzyma 2,5 miliona złotych dotacji z programu Mazowsze Pomaga i dzięki temu będzie można kontynuować remont oczyszczalni ścieków. Unowocześnianie tego obiektu jest bardzo ważne dla Zwolenia i okolic. Długo wyczekiwane prace rozpoczęto na jesieni ubiegłego roku. Realizacja tej wielkiej inwestycji przebiega etapami, a prace są bardzo kosztowne, dlatego miasto polega na zewnętrznych dotacjach. Sprawne i skuteczne oczyszczanie ścieków to sposób na to, by utrzymać dobrą jakość powietrza w Zwoleniu, a w niedalekiej przeszłości były z tym spore problemy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Po reklamie.

0: Lublinie szykuje się nie lada gratka dla miłośników sportu i kibiców najlepszych polskich zawodników, którzy z sukcesami walczyli o najwyższe trofea na Igrzyskach Olimpijskich. O tym więcej Katarzyna Fica.
1: Sportowe emocje, olimpijskie gwiazdy i dziesiątki atrakcji dla całych rodzin. W tę niedzielę tereny Politechniki Lubelskiej opanuje 27. piknik olimpijski. Przez całe popołudnie będzie tam można spotkać blisko 60 medalistów olimpijskich, zdobyć autografy i zrobić wspólne zdjęcia. Polski Komitet Olimpijski przygotował też ponad 25 stref aktywności, od kajaków i pokazy modelarstwa lotniczego, przez wyścigi dronów, po pokazy sportu walki i tory przeszkód dla najmłodszych. Nie zabraknie też strefy zdrowia, food trucków i regionalnych smaków Lubelszczyzny.
0: Wstęp na tereny Politechniki Lubelskiej będzie bezpłatny. Niedzielny piknik olimpijski potrwa od 11 do 18.
2: Radio Impuls.

Kozienicach ogłoszono przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. To jedna z kluczowych inwestycji dla lokalnych strażaków, która ma poprawić warunki pracy i skuteczność działań ratowniczych. Nowy obiekt powstanie przy Alei Generała Sikorskiego naprzeciwko szpitala. Zaplanowano tam halę garażową na 10 pojazdów myjnie i zaplecze techniczne, a także część operacyjną jednostki oraz pomieszczenia administracyjne komendy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 24 miliony złotych. Zakończenie budowy przewidziano na koniec września 2029 roku.

najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 33-latek, który zaatakował policjantów z Lubartowa. Do zatrzymania doszło w miniony weekend w Kamionce. Mężczyzna kierował autem po pijanemu, a jazda wężykiem zwróciła uwagę policyjnego patrolu. Podczas interwencji

0: Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: czas na podsumowanie czwartkowych wiadomości w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co działo się w Puławach i regionie. Na początek wracamy do głośnej sprawy z Janowic, gdzie pojawiły się sygnały dotyczące możliwego strzelania do bocianów z broni. Takie niepokojące sygnały otrzymała od mieszkańców fundacja W Dobrych Łapkach, mówi Karolina Stępień.
1: Otrzymaliśmy ostatnio zgłoszenie informujące, że we wsi Janowice, gmina Janowiec, ktoś strzela do bocianów. Byliśmy na miejscu, rozmawialiśmy z mieszkańcami i owszem potwierdzili nam, że takie zdarzenia mają już miejsce od 2, może nawet 3 lat. Sprawa jest bulwersująca. No raz, że ktoś prawdopodobnie z wiatrówki strzela do żywych stworzeń, a dwa, że bocian jest objęty w Polsce ścisłym

0: ochroną gatunkową. Bocian jest no, takim, powiedzmy, naszym symbolem, prawda, bardzo mocno kojarzonym z Polską. Bocian co roku zlatujący do nas, gniazdujący, wychowujący młode. Jest to po prostu piękny symbol nadchodzącego lata i to się nie mieści w ogóle w głowie. To jest jakiś najwyższy wymiar absurdu, że komuś w tym kraju mogą przeszkadzać nawet bociany i po prostu ktoś regularnie je uśmierca.
1: Przedstawiciele fundacji apelują do mieszkańców Janowic o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji.
0: Jesteśmy w kontakcie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Kontaktowaliśmy się także z PGE, bo to na ich słupie energetycznym znajduje się gniazdo bocianów. No i powiem Państwu, że to nie jest takie proste, żeby zajrzeć sobie do gniazda, dokonać jakichś oględzin, bo według mieszkańców w gnieździe może znajdować się młody martwy bocian, właśnie prawdopodobnie postrzelony z wiatrówki. Z uwagi na to właśnie, że jest to gatunek chroniony, a do tego jest obecnie okres lęgowy, sprawa nie jest prosta, ale na pewno nie zostawimy jej w ten sposób i będziemy dążyć do tego, żeby namierzyć osobę, która dokonuje tego bestialskiego czynu i żeby poniosła ona konsekwencje. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało. Niech mieszkańcy Janowic mają na uwadze to, że gniazdo jest monitorowane przez naszą fundację i nie tylko i nie odpuścimy tej sprawy.
1: I słuchacie podsumowania dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Puławską Marinę czekają duże zmiany. Miasto wybrało już firmę, która zajmie się modernizacją obiektu nad Wisłą. W planach są m.in. budowa wiaty grillowo-rowerowej, modernizacja pomostów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Pojawią się również wieże lęgowe dla ptaków, które mają uatrakcyjnić przestrzeń wokół Mariny. Jednym z najważniejszych etapów prac będzie odmulenie dna basenu portowego. To właśnie te działania mają pomóc w ograniczeniu nieprzyjemnego zapachu, na który od lat zwracają uwagę spacerowicze. Cała modernizacja ma zakończyć się w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, a koszt inwestycji wyniesie blisko 5 milionów złotych. Tymczasem poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zwoleniu zyska nowoczesny sprzęt i nowe narzędzia diagnostyczne. Powiat zwoleński otrzymał na ten cel grant w wysokości 120 tysięcy złotych z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Dzięki dofinansowaniu placówka zostanie wyposażona m.in. w monitor interaktywny, sprzęt sensoryczny, projektory terapeutyczne i specjalistyczne programy multimedialne. Nowe wyposażenie ma wspierać dzieci i młodzież z trudnościami rozwojowymi oraz edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany do 2027 roku. Jak podkreślają władze powiatu, inwestycja poprawi warunki pracy specjalistów i zwiększy możliwości wsparcia dla dzieci oraz rodzin z regionu. Pozostajemy przy temacie zdrowia i wsparcia najmłodszych. Specjaliści alarmują, że problem stresu wśród dzieci stale narasta i coraz częściej odbija się na ich zdrowiu i samopoczuciu. Stres u najmłodszych wynika najczęściej z nadmiaru obowiązków, wysokich wymagań oraz zbyt długiego korzystania z urządzeń elektronicznych. Eksperci zwracają uwagę, że podkreśla, że zdrowie psychiczne i fizyczne są ze sobą ściśle powiązane.
2: I zdrowie fizyczne, i zdrowie psychiczne ze sobą współgrają. Więc jeżeli będziemy dbać o jedno i o drugie, to mamy szansę na to, żeby zdrowie było w pełni. Nie da się oddzielić zdrowia fizycznego i psychicznego i dbać tylko o jakieś wybrane kawałki. I wiele rzeczy, które wpływa z zakresu zdrowia fizycznego, wpływa na nasz układ nerwowy, wpływa na nasze samopoczucie i na naszą psychikę i tak samo jest w drugą stronę. Myślę, że to świetnie widać akurat w przypadku stresu, który świetnie oddziałuje na nasze ciało, ale nie tylko stres. Każda emocja w zasadzie jest odczuwana przecież na poziomie fizycznym. I to bardzo dobrze, bo emocje mają pokazywać nam pewną informację, mówić nam o sytuacji, w której się znaleźliśmy.
1: O tym, gdzie możemy zwrócić się o pomoc, mówi Joanna Stępień, psycholożka z poradni pedagogiczno-psychologicznej w Puławach.
2: Jeżeli chodzi o dzieciaki, no to taka pomoc w poradni psychologiczno-pedagogicznej w miarę możliwości jest udzielana, tak? I jakby tutaj i diagnostyczna, i terapeutyczna. Są też miejsca właśnie jak Europejskie Centrum Rehabilitacji, gdzie dzieciaki na fundusz mogą korzystać z terapii. Poza tym taka już prywatna praktyka, którą prowadzą terapeuci na terenie Puław.
1: Lubelszczyzna znajduje się obecnie wśród regionów z najtańszym paliwem w Polsce. Jak wynika z danych serwisu e-petrol.pl, w naszym województwie kierowcy płacą najmniej zarówno za benzynę, olej napędowy, jak i LPG. Dla porównania najwięcej za benzynę płacą kierowcy w województwach łódzkim i podlaskim, gdzie średnia cena litra wynosi około 6 zł 41 groszy. Z kolei diesel jest najdroższy na Podkarpaciu, gdzie jego cena sięga średnio 6 zł 87 groszy za litr. Jeśli chodzi o trend na rynku, to benzyna 95 w ostatnim czasie ponownie zdrożała i kosztuje więcej niż tydzień temu, natomiast LPG nieznacznie potaniało. Jak mówią analitycy, kierowcy wciąż nie zdążyli przyzwyczaić się do wcześniejszych spadków, a już mierzą się z kolejnymi podwyżkami. A w Puławach trwają przygotowania do kolejnej edycji spotkania klasycznej motoryzacji. Organizatorzy rozpoczęli już przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli zabytkowych samochodów i motocykli, które pojawią się podczas czerwcowego zlotu. Na plac będą mogły wjechać przede wszystkim pojazdy wyprodukowane do 1990 roku, choć organizatorzy dopuszczają również młodsze, nietypowe auta po wcześniejszym zgłoszeniu i przesłaniu zdjęcia wraz z krótkim opisem. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 7 czerwca na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej w Puławach. Start zaplanowano na godzinę 11. Na uczestników czekają też konkursy, strefa relaksu, food trucki oraz atrakcje dla całych rodzin, a wstęp dla zwiedzających będzie bezpłatny. 29 maja w Puławach odbędzie się spotkanie podróżnicze z Dariuszem Stępniem. Podróżnik, geograf i dziennikarz zabierze uczestników w opowieść o Japonii, mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej.
3: Spotkanie dedykowane jest młodzieży klas 6-8 szkoły podstawowej. Odbędzie się 29 maja o godzinie 11. Będzie to fascynująca podróż po niezwykłej Japonii. Młodzież będzie miała możliwość dowiedzieć się o japońskiej kulturze i zwyczajach, o ciekawostkach związanych z krajem, a także ze stolicą kraju, o kotach przynoszących szczęście, tak zwanych pociągach pociskach, jak również nasz gość odpowie na pytanie, dlaczego Japonia ma pechowe położenie na mapie. Spotkanie oczywiście będzie uzupełnione prezentacją zdjęć. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie jest organizowane dla grup umówionych wcześniej, dlatego bardzo prosimy o zapisy pod numerem telefonu 81 45 11 910.
1: Tego samego dnia odbędzie się także kolejne spotkanie poświęcone Mongolii. O szczegółach tego wydarzenia będziemy jeszcze informować. A teraz wyjątkowe odkrycie paleontologiczne, jakiego dokonano na terenie naszego regionu. O ujawnieniu szczątków dawnego morskiego ssaka poinformował Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły sprawdziła Małgorzata Kmieciak.
4: To sensacyjne odkrycie polskich naukowców. W okolicach Lubartowa na terenie kopalni bursztynu odnaleziono fragment żuchwy walenia. Te szczątki mają aż 38 milionów lat. To pierwszy taki okaz z epoki eocenu odkryty w naszym kraju. Badacze ustalili, że zwierzę miało wielkość dzisiejszego delfina i zamieszkiwało teren obecnej Lubelszczyzny, gdy pokrywało ją płytkie morze. Naukowcy podkreślają, że to odkrycie pomaga lepiej zrozumieć ewolucję waleni i pokazuje, że już miliony lat temu te zwierzęta występowały w różnych rozmiarach i w różnych środowiskach.
1: Dodajmy, że dotychczas eoceńskie walenie znano na podstawie znalezisk z terenów Niemiec i Ukrainy. Z kolei przed miłośnikami muzyki w Puławach koncert pełen znanych przebojów, humoru i muzycznych wspomnień. Już wkrótce Agnieszka Grzegorczyk wystąpi z programem Opowiadania dla dorosłych, w którym nie zabraknie utworów z przymrużeniem oka i dużą dawką emocji, mówi dyrektor Domu Chemika Zbigniew Śliwiński.
5: Utalentowana wokalistka, podopieczna instruktora Michała Matrasa z Polskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika Agnieszka Grzegorczyk zaprasza na koncert Opowiadania dla dorosłych. Utwory seksa Pil, Damą Być, Babę Zesłał Bóg to opowieść o miłości i marzeniach, ale także o zdradzie i skłaniające do refleksji. Na scenie Agnieszka Grzegorczyk i towarzyszący jej muzycy Antoni Jabłoński na perkusji oraz Michał Matras piano. Na koncert Opowiadania dla dorosłych zapraszamy 23 maja o godzinie 18.
6: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Jest już 22, jest Katarzyna Podraza. W takim razie posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata.
6: Siły USA w Polsce nie zostaną zmniejszone. Rozmawiamy o stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Poinformował o tym wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po rozmowach w Waszyngtonie. Na jego konferencji prasowej był nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
7: Dobry wieczór. Tak, dopytywałem ministra o sprawę w czasie konferencji prasowej, bo w ostatnich dniach słyszeliśmy o redukcji sił w Europie, wstrzymaniu rotacji do Polski. Minister powiedział mi, że dotąd takiej zgody nie było nigdy wcześniej i Amerykanie nie chcieli dotąd rozmawiać na temat właśnie stałej bazy, zapewniał mnie minister. Teraz ten temat jest na stole. Oczywiście pamiętajmy, że to dla nas ogromne koszty, bo stała obecność wymaga infrastruktury dla żołnierzy. Ich rodzin to niemal potrzeba wybudowania małego miasteczka. W czasie konferencji prasowej minister mówił także, że rozmawiał o sprawie rotacji sił do Polski. Powiedział, że jest ona zawieszona. Na razie nie ma mowy o redukcji sił w Polsce.
6: Prokuratura Regionalna w Poznaniu czeka na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstra tradycji Marcina P., prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych.
8: Jest to śledztwo, które dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z korzystaniem z platformy wymiany walut cinkciarz. Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. Środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych.
6: Mówi prokurator Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Komisja Europejska przyzna Ukrainie niższe kontyngenty na stal. Do tej pory Kijów w związku z wojną korzystał niemal z nieograniczonego eksportu do Unii, w tym do Polski. Nowe środki ochronne wejdą w życie od 1 lipca. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to oznacza dla polskiego hutnictwa?
9: Polska branża hutnicza jest zadowolona z objęcia Ukrainy ograniczeniami, bo krajowe huty bardzo ucierpiały z powodu zalewu ukraińską stalą, gdy Bruksela zniosła cła w zeszłym roku. Jednak jak przekazał mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, to dopiero pierwszy krok w stronę ratowania krajowego przemysłu. Kluczowe znaczenie ma poziom tego bezcłowego kontyngentu i jak zostanie on rozdzielony między poszczególne kategorie produktów. A to jest dopiero negocjowane między Komisją a Ukrainą. Chodzi o to, żeby nie wszystko trafiało na polski rynek.
5: Stopni, tak średnio tej nocy w naszym regionie. Nad ranem 11, noc to będzie pogodna, jutro też pogodne niebo, chociaż ma się chmurzyć i po południu niewykluczone są burze. Jutro w Puławach i w całym naszym regionie 21 stopni maksymalnie. Kończymy ostatni w tym tygodniu magazyn dziennikarzy Radia Impuls, ale to bardzo dobrze, bo to oznacza, że jutro piątek, jutro Taneczne Radio, będziemy witać weekend. Już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 17. Pozdrawiam.
0: Radio Impuls.

0: reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest Radio Impuls.
1: Masz w sobie światła po samej krańcu ust.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Not true.